0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Radio Zło.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Słoneczna Brygada, Radia Złote Przeboje. Już nie śpi, Słoneczna Brygada zaczyna dzień od dzień dobry, kocham cię, już smarujemy chlebek nożem, a państwo słuchacze kochani, jesteście tam. Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry, kocham cię.
0: Tomek Florkiewicz, dzień dobry, kochamy was, spoglądamy na zegary, na zegarach już szósta.
3: No to jeszcze rzut oka w kalendarz. 2 lipca i ten dzień nazywa się czwartek. Zaczynamy od wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
4: Zalane drogi i powalone drzewa. Przez wiele regionów Polski przeszły gwałtowne burze. Ministerstwo Finansów ujawnia, ile kosztowały dopłaty do paliw. Iga Świątek i Kamil Majchrzak zagrają dziś o trzecią rundę Wimbledonu. Zalane drogi, powalone drzewa, uszkodzone auta, zerwane dachy. Po fali upałów nawałnice przechodzą przez Polskę. Dużo pracy mieli wczoraj strażacy, między innymi na Śląsku. Grzegorz Kozieł.
5: Front burzowy wkroczył najpierw na południe regionu. Pierwsze interwencje dotyczące lokalnych podtopień i połamanych gałęzi pojawiły się w Bielsku Białej, Szczyrku czy Żywcu. W tym ostatnim mieście silny wiatr zerwał poszycie dachowe, ale nikt nie został ranny. Grad pojawił się na Śląsku Cieszyńskim. Później burze przeszły przez centrum regionu. Ulewne deszcze i wichury spowodowały szkody m.in. w Chorzowie, Bytomiu, Katowicach i Zabrzu. W Rudzie Śląskiej drzewo runęło na zaparkowane pojazdy. Wiele dróg zostało podtopionych czy wręcz zalanych.
4: Podobnie było w Świętokrzyskiem. Tutaj silny wiatr uszkodził dachy i łamał drzewa. Nawałnicą towarzyszyły intensywne opady deszczu i gradu. Trzeba było ewakuować 4 obozy harcerskie, w których uczestniczyło blisko 100 osób. Wszyscy zostali bezpiecznie ewakuowani do pobliskich budynków. Nikt nie odniósł obrażeń. Dużo pracy mieli też strażacy na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Tańsza benzyna na stacjach w czasie rządowych limitów cen kosztowała krajowy budżet ponad 4,5 miliarda złotych, podsumowało Ministerstwo Finansów. Wczoraj zakończył się tak zwany pakiet CPN. Ceny paliw wzrosły, gdzieniegdzie o prawie złotówkę za litr. Iga Świątek i Kamil Majchrzak zagrają dziś o trzecią rundę Wimbledonu. Pierwszy na londyński kort wyjdzie Majchrzak. Około 13.30 zmierzy się z Amerykaninem Zakarem Swajdą. O 14.30 mecz Igi Świątek z czeską Karoliną Pliszkową. Wczoraj do trzeciej rundy awansował już Hubert Hurkacz. Tym razem pokonał Austriaka Sebastiana Offnera 7-6, 6-4, 6-4 i swój występ skomentował tak.
6: Był to ciężki mecz przeciwko Offnerowi, który grał naprawdę na bardzo wysokim poziomie, szczególnie pierwszy set był zacięty. Później też wszedłem na wyższy poziom gry i udało się wygrać.
4: A jutro Hubi zagra o awans do czwartej rundy z Amerykaninem Tomim Polem. Amerykanie pokonali zespół Bośni i Hercegowiny 2-0 i dołączyli do pozostałych współgospodarzy Kanady i Meksyku w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. O ćwierćfinał powalczą z Belgią, która po dogrywce wygrała z Senegalem 3-2. Z awansu cieszyła się wczoraj też Anglia.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
7: Złote przeboje w drodze.
3: Zaglądamy na Mazury, na drogę numer 16 prowadzącą z Olsztyna w kierunku Mrągowa. Drogowcy pracują tutaj w 3 miejscach, kawałek za Parczewem. Bądźcie ostrożni.
0: Jeśli ruszacie drogą numer 65 z Białegostoku nad Biebrze, to traficie na plac budowy ekspresówki S19 i mnóstwo ograniczeń i utrudnień. Jedźcie powoli i podziwiajcie krajobrazy.
8: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.

0: Pogoda.
1: Dziś temperatura nigdzie nie przekroczy 30 stopni. 24 w Gdańsku, 25 w Krakowie, we Wrocławiu i w Bydgoszczy, 26 w Warszawie i w Poznaniu. Przelotny deszcz popada głównie na południowym wschodzie, tutaj również burze.
0: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
2: Czy dobrze słyszeliśmy w prognozie pogody? Maksymalnie 26.
3: No.
2: Po szóstej chciałoby się zakrzyknąć: panie Turek, kończ pan ten mecz, gdyż mamy stosowne święto i o nim właśnie po godzinie szóstej.
3: Tak jest, po szóstej znajdziemy też legendarne zielone ludziki. Możecie nam zaufać. To my, Słoneczna Brygada Radia Złote Przewoje. 4 minuty po godzinie szóstej. Teraz teksty znane w całym kosmosie. A la la la la.

0: nie ma to jak poranne Konga Bonga, dzikie węże. A to była Konga, Miami Sand Machine w Radiu Złote Przeboje. Gramy od samego rana, gramy na to jak na lato. 12 minut po 6, dzień czwartkowy nam nastał, drugi dzień lipca. I co tam mamy w kalendarzu? Czy jakieś fajne święto?
1: Mamy na przykład Dzień Dziennikarza Sportowego.
0: O, fajne.
1: Albo Międzynarodowy Dzień UFO.
2: Słuchajcie, UFO to jest jak oszczędności emerytalne. Nikt nie widział, ale każdy, no prawie każdy wierzy, że istnieje.
1: Ale podobno najlepiej oszczędzać w zielonych.
2: No, to.

0: Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Thomas Anders bez Dietera Bolena zagra tej jesieni 3 razy aż w Polsce. W październiku w Rzeszowie, a w listopadzie w Olsztynie i Wrocławiu. W tak zwanym międzyczasie zaliczy oczywiście swój ulubiony Oktoberfest w Monachium, gdyż podobno jest wielkim fanem Presley. No, oczywiście. Presley,
1: dobrze. Yomaha, Yomaho, Yomaso już za nami. Tradycyjny wielki letni hit od lat w radiu Złote Przeboje również. To my, Słoneczna Brygada, i żeby podtrzymać dobry nastrój, to będzie, proszę Państwa, Macarena, będzie Los del Rio, też poranek tak rześki, że należy się rozgrzewać od rana, czym się da. 20 minut po 6.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.

0: Pierwozór kolonii Valerii, Stevie Winwood w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. 6:30 na zegarach codziennie o tej porze sprawdzamy listę obecności, ale wiadomo, zaczęły się wakacje, no i w końcu chcemy się wyspać, więc może się zdarzyć, że nie będzie nikogo przy telefonie. No chyba, że jesteśmy w błędzie. 22, 4, 4 i 3, 0. Halo?
1: Witam, kochane Radio Złote Przeboje, Pomorza Niniejszy. Wakacyjnie pozdrawiam poznaniaków, kochany. Pa, pa, do usłychu.
2: No, papa, do słychu, Pomorzanin, każdy by chciał być Pomorzanin, prawda? Bo jak jesteś Pomorzanin, to znaczy, że spędzasz wakacje nad Bałtykiem. To życzymy wam i sobie. 22, 4, 4 i 3, 0 to jest telefon do Słonecznej Brygady w każdej sprawie. No, a my gramy na to jak na lato. Mike Oldfield, Maggie Reilly i tu France. Jest minuta po 6:30.

0: Człowiek zagląda do lodówki, patrzy, a tam nic nie ma i co? Tak jak on! Mówiliśmy wam już niedawno, że w tym roku Thomas Anders zagra koncerty w Polsce bez Dietera Bolena, a ponieważ równowaga w przyrodzie musi być zachowana, to w radiu Złote Przeboje zagrał Dieter Bolen bez Thomasa Andersa. Za 21 minut będzie siódma.
1: Za chwilę coś dla kibiców Argentyny. Boskie Buenos. Buenos zagra Manam, a jeszcze przed godziną siódmą poszukamy razem kręgów w zbożu, czyli będziemy tropić UFO w Światowym Dniu UFO.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Mamy lato. Dzwońcie.
1: Mamy drugi dzień lipca w kalendarzu i to jest, mili państwo, Międzynarodowy Dzień UFO, więc w związku z tym po pierwsze dajmy odpowiednią oprawę muzyczną. No, od razu inaczej, no nie? A po drugie, postawmy to pytanie, proste, jasne i mocne pytanie. Kto widział, ktokolwiek widział, kto widział UFO, niech się po prostu z nami podzieli.
2: Ja widziałem, kochani, ale to się trochę nie liczy, bo po pierwsze nie było świadków, a po drugie wracałem z wesela, więc mógł się zdawać.
3: Ja, słuchajcie, widziałam na filmach w internecie wczorajszą nawałnicę na Lubelszczyźnie, no i to było jakieś UFO, naprawdę.
2: Kosmos. Tak jest. Ale może ktoś naprawdę widział UFO, kochani, albo jakąś obcą formę życia, chociaż 22 44 30 i poranek małpa złoteprzeboje.pl. Dzwońcie, piszcie za najmocniejszą opowieść o UFO. Wyślemy wam złotą kawę ze słoneczną brygadą na pudełku. 22 44 30.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Nie wiem, czy wiecie, jak powstała ta piosenka. Otóż basista Duran Duran, John Taylor, prywatnie ogromny fan filmów z Bondem, spotkał producenta filmu Alberta Broccoliego na przyjęciu i pod wpływem alkoholu zapytał go, kiedy wreszcie zatrudnicie kogoś porządnego do napisania piosenki do Bonda. Znaczy, mogło to brzmieć, kiedy wreszcie? I tak doszło do tego, że ci poważni to właśnie Duran Duran, a poważny przebój z filmu Zabójczy Widok z 85 to A View to a Kill. To były wiadomości muzyczne, a teraz te inne pozostałe wiadomości ze studia wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Słuchajcie, koniec z bieganiem do jednej apteki. E-recepty działają już na nowych zasadach. Co wspaniale się zmieniło? No i dlaczego na początku mogą pojawić się problemy? O tym już za chwilę w wiadomościach o 7:00.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
2: Join us.
1: Do stołu i nie tylko. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde w błyskotliwie pikantnej komedii. Zaproszenie w kinach.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
4: Reklama.
5: Punktualnie godzina 7 w kalendarzu 2 lipca i to jest czwartek, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
6: Zmasowany atak Rosji na Kijów, są zabici i ranni. Sąd utrzymał nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry. Od początku lipca nowe zasady realizacji e-recept. Rosja przeprowadziła w nocy zmasowany atak rakietowy i dronowy na Kijów. Zginęły co najmniej 2 osoby, a kilkanaście zostało rannych. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, częściowo zawalił się jeden z bloków, a w centrum miasta zapalił się wielopiętrowy hotel. Władze ostrzegają, że bilans ofiar może wzrosnąć. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przerwał wizytę w Irlandii i wraca do kraju. W nocy przez rosyjski atak Polska poderwała myśliwce. Dowództwo operacyjne poinformowało, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Maszyny wróciły do bazy.
7: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
6: Sąd podtrzymał decyzję o nakazie aresztowania Zbigniewa Ziobry. Obrońcy byłego ministra sprawiedliwości złożyli zażalenie na wydany wcześniej nakaz. Sąd jednak ostatecznie je odrzucił. Według prokuratury wydanie nakazu aresztowania ułatwi proces ekstradycyjny i doprowadzenie Zbigniewa Ziobry przed polski sąd. Wniosek o ekstradycję zostanie przygotowany niezwłocznie, mówi prokurator Piotr Woźniak.
8: Stany Zjednoczone Ameryki respektują wnioski ekstradycyjne, do których jest przekazana informacja o prawomocności postanowienia o tymczasowym aresztowaniu. No teraz mamy komplet.
6: Ziobrze prokuratura postawiła 26 zarzutów, w tym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i o nieprawidłowe rozporządzanie 150 milionami złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Zmieniły się zasady realizacji e-recept. Nie trzeba już realizować całej w jednym miejscu. Można w kilku. To ma pomóc ograniczyć opóźnienia i problemy z brakiem leków. Tyle, że na starcie mogą być problemy techniczne, mówi prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Marek Tomków.
9: I może się zdarzyć, że apteka, w której dotychczas realizowaliśmy recepty, z przyczyn choćby technicznych podłączy się później. Jeżeli wybierają się pacjenci na wakacje i będą potrzebowali swoich leków, warto, żeby zakupili je przed wyjazdem.
6: Żeby system działał w pełni, muszą do niego dołączyć wszystkie apteki w Polsce.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
7: Sport w 30 sekund.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam. Anglia awansowała do 1/8 finału piłkarskiego mundialu, ale mocno nastraszyła ją Demokratyczna Republika Konga. Zespół z Afryki od 7 minuty prowadził 1-0, ale pod koniec meczu 2 gole strzelił Harry Kane i Anglia wygrała 2-1. W pozostałych meczach Belgia pokonała po dogrywce Senegal 3-2, a USA wygrało z Bośnią i Hercegowiną 2-0. Hubert Hurkacz wygrał drugi mecz z rzędu bez straty seta i awansował do trzeciej rundy Wimbledonu. Tym razem pokonał Austriaka Sebastiana Hofnera 7-6, 6-4, 6-4.
10: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
7: Pogoda.
6: Przed nami trochę odpoczynku od bardzo wysokich temperatur. Termometry pokażą dziś od 23 stopni w Lublinie i Białymstoku, 25 w Bydgoszczy, do 26 w Szczecinie i w Warszawie. Słońce na przemian z chmurami, a deszcz popadać może na południowym wschodzie.
7: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
5: Dzień dobry, witamy. No i z powodu tego nagłego ochłodzenia, jak słyszeliście, po 7 w poszukiwaniu przyzwoitej temperatury ruszymy do Chorwacji. Będą tam również gorące uczucia.
12: Po 7 też będziemy mieć dla Was bilety na ABBA Night Dinner and Show by Agustin Egurola. Chcecie poszaleć w Łodzi? No to już teraz wejdźcie wolną chwilą na stronę złoteprzeboje.pl i zgłoście się do zabawy, a my gramy Pet Shop Boys 4 po 7.

0: Takie ładne oczy, no jest wakacja, jest przygoda oczywiście. Otwieramy teraz szeroko oczęta, to my, Słoneczna Brygada, budzimy, namawiamy do tego od samego rana, 10 minut po siódmej, a teraz uwaga Polacy wybierający się do Chorwacji. Podobno jest jedna rzecz ważniejsza dla nas od pogody, plaż i cen, która sprawia, że Polacy chcą wracać do Chorwacji i jest to?
1: Gościnność. Polacy wracają tak z Chorwacji z przekonaniem, że to kraj gościnny i przyjazny. Wśród wielu opcji wybieramy często pobyt w prywatnych domach i pokojach, bo gospodarze traktują gości no niemal jak rodzinę.
2: Tak, tak, to prawda, wszystko potwierdzamy, ale korzystając z okazji jeszcze z tego miejsca chcemy wyrazić swój podziw dla wszystkich Polaków, którzy trasę do Chorwacji samochodem biorą na raz. No. Gramy na to jak na lato i miło nam, że jedziemy z wami na wakacje. Za chwilę jeden z przebojów DJ-a Bobo, idealny do auta, a teraz The Pretenders w Radiu Złote Przeboje. 10 po 7.

0: Halo, halo, tu wasza słoneczna brygada w radiu Złote Przeboje. Przypominamy, są wakacje, jest impreza, musi być impreza, czyli party. DJ Bobo nam zagrał, a my na party to mamy zaproszenia. Uwaga, i to na takie party, na którym nie tylko można potańczyć, ale też co nieco przekąsić, gdyż będzie tak szwedzki jest. Stół podobno.
1: To. No to uwaga, za 10 minut Agustyn Jegurola będzie miał pytanie do kogoś z was, a za dobrą odpowiedź wręczy złote bilety na taneczny show w Łodzi z hitami Abby w roli głównej, no i tym szwedzkim stołem też. Chcecie zagrać o zaproszenia, to zgłaszajcie się na złoteprzeboje.pl.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza w każdy piątek i sobotę od 18:00. Tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Okej, okay, raport wysłany.
6: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
5: Słucham?
6: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
5: O kim ty mówisz?
6: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
5: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
6: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
7: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: Agustin Egurola. Słyszymy się w radiu Złote Przeboje. Już za chwilę finał zabawy, w której mam dla was zaproszenia na ABBA Night Dinner and Show w Łodzi.
1: Światło nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz.

0: złoty bilet na ABBA Night Dinner and Show.
1: Jeszcze do jutra mamy dla Was podwójne zaproszenia na ABBA Night Dinner and Show by Agustin Negurola. Wielkie taneczno-muzyczne, kulinarne show, które odbędzie się 11 lipca w łódzkiej Manufakturze.
2: Ale żeby wygrać te złote bilety, no to musicie najpierw zgłosić się na stronie złoteprzeboje.pl, tak jak zrobiła to nasza słuchaczka Kasia z Rydlicko-Tarnowa. Dzień dobry!
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Kasiu, to już to na wyciągnięcie ręki, bo tutaj na blacie w studiu leży właśnie ten złoty bilet podwójny na ABBA Night Dinner and Show dla ciebie. Tylko musisz po prostu odpowiedzieć na jedno proste pytanie, które zada ci, uwaga, sam Agustin Negurola. Czy jesteś gotowa?
3: Tak.
2: No to szanowna Agustinie, bardzo prosimy o pytanie.
4: Jak nazywa się taniec, który kojarzy się z układaniem asfaltu na szosie? Walec czy walc?
2: No,
3: taniec, walc.
2: Walc!
1: Definitywnie, zaznaczamy. Panie Agustinie, czy to dobra odpowiedź?
4: Dobrze, wygrywasz zaproszenie na ABBA Dinner Show w Łodzi.
2: No! No i mamy to!
1: Masz to!
2: Mamy to!
1: Kasiu, no, podwójne zaproszenie na ABBA Night Dinner Show Agustin Negurola i jeszcze do tego kubek pamiątkowy Radia Złote Przeboje dołożymy. Kogo zabierzesz na ten wyjątkowy wieczór?
3: W tym momencie siostrę zabiorę.
1: W tym momencie? A zobaczymy, co będzie bliżej 11.
3: No, chciałabym dwójkę dzieci, z którymi jestem związana z tym zespołem, ale nie wiem, czy się uda.
1: Okay.
3: Ale że dwa bilety, to chyba siostrę.
2: No to super. To była Kasia z Rydlic koło Tarnowa, które już nerwy puściły, jak słyszeliście. A jeśli wy, tak jak nasza słuchaczka, chcecie wygrać złote bilety na taneczno-kulinarne show, no to przypominamy, jutro ostatnia szansa. Zgłaszajcie się do zabawy na złoteprzeboje.pl.
0: Złoty bilet na ABBA Night Dinner and Show.

0: Classic znowu, na wokalu pan Sal Solo, ponieważ odpoczywamy od upałów, to donosimy, że pan Sal, który ma fryzurę jak Michał Pazdan, aktualnie w pochmurne dni, może chodzić bez czapeczki, co i wam polecamy. To jest Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje, za 23 minuty będzie 8.
1: Chwilowo odpoczywamy od upałów, gdyż do tej pory wiadomo, międzyludzki chłód był klimatyzacją Polski. Za chwilę gorąco wam zagramy Michael Jackson, Billie Jean, wielki przebój, wcześniej Hansonowie w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Zostańcie blisko.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
4: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
5: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
4: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
5: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
6: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOS z siedzibą we Wrocławiu.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł. Netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Media

0: Zadzwońcie.
1: 2 lipca mamy i to jest, uwaga, Międzynarodowy Dzień UFO. W związku z tym zapytaliśmy o poranku o sprawy proste, jasne i mocne. Postawiliśmy pytanie, ktokolwiek widział, ktokolwiek wierzy, no. Kto widział UFO, niech się z nami podzieli. 2, 2, 4, 4, 3, 0.
2: Ja UFO widziałam oczywiście na Śnieżce. Kto był, ten wie, że tam są takie magiczne spotki.
3: No. UFO widziałem, będąc w czasach komuny żyłem. Może no. Rozjaśnijmy, co to znaczy skrót UFO.
1: No.
3: Ukryty funkcjonariusz ORMO.
4: Co to znaczy ORMO, to wyjaśnimy w dalszej części programu. 2, 2, 4, 4 i 3, 0 i poranek @złoteprzeboje.pl. Mailowo też możecie. Za najmocniejszą opowieść o UFO wyślemy wam złotą kawę ze Słoneczną Brygadą na pudełku. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Marley. Dźwięki z gorącej Jamajki popłynęły w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato za 3 minuty. 8. Czy pranie, które można prać w 30 stopniach, można suszyć w 39? Ostatnio się zastanawialiśmy my Polacy. Informujemy, że już można, bo temperatury spadły. Dzisiaj nigdzie nie będzie 30. A teraz szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Ale były upały i dlatego plantatorzy załamują ręce, bo no te ostatnie wysokie temperatury to po prostu ugotowały owoce na krzakach. O stratach w porzeczkach powiemy już za chwilę w wiadomościach o 8.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Drugi lipca mamy dzisiaj, to jest czwartek, jest punktualnie ósma. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
7: Burze przeszły nad Polską, za strażakami pracowite godziny, ale dziś ma być już spokojniej. Prezydent nie wykluczył podpisania ustawy o statusie osoby najbliższej. Porzeczki ugotowały się na krzewach, rekordowe upały uderzyły w plantatorów. Gwałtowne burze przeszły wieczorem i w nocy nad Polską, a wraz z nimi intensywne opady deszczu, gradu i silny wiatr. Tylko do godziny 21 w całym kraju strażacy odnotowali ponad 2000 interwencji. Najczęściej usuwali powalone drzewa i konary. Zabezpieczali też uszkodzone dachy oraz wypompowywali wodę z zalanych posesji i dróg. Powalone drzewa uszkodziły wiele samochodów na parkingach. Najwięcej szkód burze spowodowały na Śląsku, Lubelszczyźnie i w Kujawsko-Pomorskiem. Według prognoz dzisiejsza noc ma być już spokojna.
8: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Prezydent nie wykluczył podpisania ustawy o statusie osoby najbliższej. W sprawie tego dokumentu z Karolem Nawrockim rozmawiała wczoraj Urszula Pasławska z PSL-u, która przewiduje, że o złożeniu podpisu prezydent zadecyduje w najbliższych kilku dniach. Wiadomo jednak, że Nawrocki nie zgadza się z niektórymi punktami ustawy.
9: Nie jest tajemnicą, że prezydent i jego środowisko ma wiele uwag co do regulacji związanych chociażby z tymi zapisami w ustawie wprowadzającej, natomiast zdecydowanie mniej jest uwag do ustawy zasadniczej.
7: Ustawa o statusie osoby najbliższej daje możliwość zawarcia umowy cywilnej między dwiema osobami bez względu na płeć. Dawałoby to prawo do wzajemnego wglądu w dokumentację medyczną, a także do ustalania kwestii spadkowych i własnościowych. Korytarz życia na plaży. Ratownicy wodni apelują, by nie zastawiać parawanami całej przestrzeni, mówi szef śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna.
10: Musimy wybiec, wyjechać kładem, wypłynąć. Przeszkadzamy w wypoczynku, w leżeniu na plaży, ale robimy to po to, żeby komuś innemu uratować życie.
7: Tylko w czerwcu w Polsce utonęło ponad 60 osób. Ponad połowa upraw porzeczki pójdzie do kosza. Przez rekordowe upały z ostatnich dni owoce ugotowały się na krzewach, mówi ogrodnik Zagłębia Porzeczkowego w Klementowicach.
11: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem. Nigdy nie spotkałem się z tym, aby były tak poparzone liście. Nie zostaje nic.
7: Polska jest największym na świecie producentem i eksporterem porzeczki.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
1: No dzisiaj temperatura już nigdzie nie przekroczy 30 stopni, bo 24 będzie w Gdańsku, 25 w Krakowie, we Wrocławiu i w Bydgoszczy, 26 w Warszawie i w Poznaniu. Przelotny deszcz popada głównie na południowym wschodzie. Tutaj również pojawią się burze, ale już nie tak gwałtowne.
0: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
1: Słoneczna Brygada mówi wam słoneczne. Dzień dobry w czwartkowy poranek. Kiedyś byliśmy czołowym producentem w Europie tego czegoś, ale już nie jesteśmy. O co chodzi? Powiemy po ósmej.
2: Po ósmej też w nagrodę za poranną dyskusję o UFO. Wyślemy komuś z was złotą kawę z Słonecznej Brygady. To jest Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Hit Hunter and the Pleasure Company. 4 minuty po godzinie ósmej.

0: Sokoło in the Sand. Kółka w piasku kreśliła o poranku Belinda Carlisle w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, 11 po 8. No, a w myśl zasady, co dwie główki to nie jedna, w porannym programie wakacyjnym pojawi się teraz kapusta.
1: Rok po roku potwierdzają się informacje, że kapusta coraz szybciej znika z polskich stołów. No, kiedyś byliśmy jej czołowym producentem w Europie, ale mamy zmiany klimatu, no i koszty upraw drastycznie wzrosły. I jemy jej mniej. Kiedyś 7 kilo rocznie kapusty, teraz niecałe 5.
2: No i jeszcze te trendy kulinarne, powiedzmy, bo jak się okazało, bardziej trendy jest kapuchę kosić niż kisić. Tak, my Złotych Przebojów nie kisimy, nawet nie kitramy, kochani, tylko gramy. Gramy na to jak na lato. Elton John, Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Robimy głośniej, uśmiechamy się szeroko, patrzymy w przychmurzone niebo i jest fajnie.

0: ojca tych pań, był gitarzystą flamenco i nazwano go El Tomate. Czyli kawałek zdecydowanie pomidorowy, śniadaniowy w radiu. Złote przeboje już za nami, jest 19 minut po godzinie 8.
1: Dzień dobry, w czwartkowy poranek wam mówimy. My, Słoneczna Brygada, T-Love, King, Tom Jones już za chwilę, a potem dowiemy się, do kogo trafi złota kawa Słonecznej Brygady w nagrodę za udowodnienie, że UFO istnieje, bo dzisiaj Światowy Dzień UFO.
2: Radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czas na weekend? Czas na Auchan!
3: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: 2 lipca to Międzynarodowy Dzień UFO i w związku z tym pytanie poranka brzmiało: ktokolwiek widział, ktokolwiek wierzy. Podsumujmy nasze archiwum X.
2: Jak ktoś mnie pyta, skąd jestem, z jakim powiem, nazwę Emilcin. Tam była pierwsza adnotacja o polskim UFO. Każdy uśmiecha się i od razu wie, skąd pochodzę.
3: Była ciekawa sytuacja, jak jechaliśmy do Chorwacji. No i znajoma, tak dość twardo stąpająca po ziemi, mówi: zobacz, tam jakiś wielki talerz leci. No i zobaczyłem takie światełka dookoła. I w ułamku sekundy znalazł się gdzieś tam ileś kilometrów dalej. Było to niesamowite. Nie był to dron, bo to było olbrzymie.
4: Mm-hmm. No, to jest dowód na to, że do Chorwacji to nawet UFO jeździ na wakacje, proszę państwa. A my złotą kawę ze słoneczną brygadą na pudełku wysyłamy za ten ostatni sygnał z planety o nazwie Polska. Za wszystkie głosy dziękujemy, a jutro z okazji Dnia Wujka i Cioci przywołamy najlepsze teksty wuja i ciotki.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Takie właśnie dźwięki powstają, kiedy za oknem jest naprawdę ciepło, gorące Karaiby. Pan Eddie Grant, który stwierdził, że nie będzie brał udziału w wielkim przemyśle muzycznym światowym, założył swoją wytwórnię i sam trzepie kapuchę. To jest Radio Złote Przeboje i my, Słoneczna Brygada, za 21 minut będzie 9.
1: W gorących klimatach wakacyjnych pozostaniemy. Los Lobos, La Bamba, Donna Summer, I Feel Love. Już za chwilę w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Dolerua, bo niskie ceny ma! To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Dom Lucas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
2: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
1: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Reklama. Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.

0: wakacyjna, poranna La Bamba w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. 12 minut zostało do 9. Mamy wakacje, czas po odpoczywania, czas podróżowania, czas zwiedzania. Po urlopie wrócimy oczywiście biedniejsi na koncie, ale za to bogatsi duchem, gdyż podróże kształcą. Nie wszystkich, co prawda, ale podobno kształcą.
1: Nie wszystkich, no i niestety nie zawsze, bo eksperci mówią, że żeby kształciły te podróże, to w czasie podróży potrzebna jest ciekawość, otwartość i refleksja.
2: Ciekawość, otwartość, refleksja. Ja to zawsze tak mam, nie chwaląc się. Zżera mnie ciekawość, do której otwarty jest najbliższy bar, a refleksja, no... Refleksja to rano przychodzi, dobra, no. A teraz to będzie formacja nieżywych schabów i lato, najgorętszy wakacyjny złoty przebój 95 roku. Dacie wiarę? Za 10 minut 9 to my, Słoneczna Brygada. No i gramy na to, jak na lato.

0: chwilowo odpoczywamy od upałów, ale upały do Polski wrócą, a gdybyście się w ogóle zastanawiali, skąd to globalne ocieplenie, to między innymi przez tę panią, przez Samantę Fox, zaczęło się w latach 80. Samanta Fox w Radiu Złote Przeboje za 4.9. Mamy wakacje, mamy lato, a jak lato, to wiadomo, festiwale!
1: Tysiące fanów, światowe gwiazdy, no i wyjątkowa atmosfera. Trwa festiwal Open Air. Już za chwilę w wiadomościach o 9.00 sprawdzimy, czym w tym roku zachwyca uczestników. Posłuchajcie.

0: 11 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
5: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.
6: Mamy godzinę 9, 2 lipca w kalendarzu, gdzie jest czwartek. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
7: Nauczyciele będą protestować. Już wiadomo, kiedy dokładnie. Tony śniętych ryb w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. Służby czekają na wyniki badań. Nick Cave dziś, The Cure jutro. Opener rozkręca się w Gdyni. Nauczyciele planują protest tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. 31 sierpnia wyjdą na ulicę. Związkowcy domagają się podwyżek 5-krotnie wyższych niż te, które proponuje im rząd. Ministerstwo Edukacji proponuje 3-procentowe podwyżki, które związkowcy nazywają waloryzacją. Trwa sprzątanie po gwałtownych burzach i opadach deszczu, jakie wieczorem i w nocy przeszły przez Polskę. Nawałnice mocno dotknęły Śląska, także województwa świętokrzyskie, lubelskie i kujawsko-pomorskie. Z wielu posesji strażacy musieli też wypompowywać wodę z zalanych piwnic, mówi Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
8: Zniszczenia w budynkach są spore. W niektórych rejonach uszkodzone zostało po kilkadziesiąt budynków, więc to będzie na pewno żmudna praca przy ich odbudowie i naprawie.
7: W czasie nawałnic na szczęście nikt nie został ranny. Na pogodowych mapach dzisiaj już zwrot, koniec upałów i niebezpiecznych zjawisk. Sanepid i wojewoda dolnośląski apelują do mieszkańców regionu o unikanie kontaktu z wodą z rzeki Bóbr poniżej zapory w Pilchowicach. Służby czekają na wyniki badań o możliwym skażeniu. W Pilchowicach odłowiono już ponad 11 ton śniętych ryb.
9: To jest martwa woda, nie? Zresztą to co widzimy? Martwe ryby tylko, nie?
10: Rozumiem, że to trzeba remontować. No szkoda, że w taki sposób to się odbywa.
11: No nie wiem, kto tutaj zawiódł.
12: Małgorzata Szczepańska, starosta powiatu lwowieckiego. Apel do Tauronu o totalne zintensyfikowanie robót związanych z odławianiem ryb. Trudno nawet jednoznacznie się wypowiedzieć, bo mówię, tyle energii, ile zabarliśmy w to, żeby doprowadzić do tego, żeby ta zapora była remontowana, ponieważ żyjemy w cieniu tej zapory.
7: Remont kamiennej zapory jest potrzebny, bo jest kluczowy dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego na Dolnym Śląsku. Inwestor Tauron Ekoenergia zapewnia, że plan remontu powstał we współpracy z przyrodnikami. Trwa jeden z największych polskich festiwali muzycznych, Opener, na lotnisku w Gdyni-Kosakowie. Uczestnicy imprezy zachwyceni i mówią o jej wyjątkowości.
13: Na festiwale lubimy chodzić i co jest największą atrakcją? Ludzie. Ludzie są wspaniali na festiwalach.
14: Dobra zabawa, klimat fajny. Po prostu jak tutaj jesteś, to jest jakoś inaczej niż jak jesteś na każdej innej imprezie.
15: Muzyka jest najważniejsza w tym wszystkim, zdecydowanie.
7: Dziś na scenie pojawi się Nick Cave, jutro The Cure. Festiwal potrwa do soboty.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl. Sport w 30 sekund.
16: Przemysław Pozowski, zapraszam. Anglia, Belgia i USA to kolejne drużyny, które awansowały do 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Wyspiarze wygrali z Demokratyczną Republiką Konga 2-1, a Belgowie po dogrywce z Senegalem 3-2. Natomiast USA pokonało Bośnię i Hercegowinę 2-0. Iga Świątek wraca dziś na kort. Obrończyni tytułu zagra awans do trzeciej rundy Wimbledonu z Czeszką Karoliną Pliszkową. Mecz zacznie się o 14:30. Nieco wcześniej powinno zacząć się spotkanie Kamila Majchrzaka z Amerykanami. Za Harim Swajdą. Jego stawką też będzie awans do trzeciej rundy londyńskiego turnieju.
11: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
17: Pogoda.
7: Odpoczywamy od upałów. Dzisiaj termometry pokażą od 23 stopni w Lublinie i Białymstoku, 25 w Bydgoszczy, do 26 w Szczecinie i w Warszawie. Słońce na przemian z chmurami, a deszcz popadać może na południowym wschodzie.
17: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
6: Co się pan tak wyrywa, Ja tu chciałem powiedzieć, że kiedyś powiedział Kuba Sienkiewicz, nie pij, Piotrek, nie pij w czwartek, picie w czwartek nic nie warte. To ważne, bo my panu Kubie wierzymy.
18: Wierzymy, a dla podtrzymania wakacyjnego nastroju używamy największych złotych przebojów, gdyż gramy na to jak na lato, Bonnie M i Rasputin. Teraz 4 po 9, a za niecałe pół godziny nasze wakacyjne 3 po 3 o pogodzie i o wodzie. Koniecznie posłuchajcie.

0: Jeśli dokucza wam upływ czasu, to pamiętajcie, co powiedziała swego czasu Cher, że chciałabym mieć znowu 70 lat. Wszystko jest względne. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. No a dzisiaj najlepiej byłoby oglądać świat spod parasola na plaży. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje poleca taki tryb siedzący, bo w końcu mamy wakacje.
1: A zamiast ruszać się, biegać, spacerować, to można po prostu potupać sobie nóżką, ewentualnie pokręcić dłonią. Najlepiej do rytmu. Zagramy za chwilę piosenkę zespołu Fine Young Cannibals. Jak bardzo poważnie muzycy tej kapeli podeszli do tworzenia muzyki, niech świadczy fakt, że zanim wybrali wokalistę, niejakiego Rolanda Gifta, to przesłuchali ponad 500 kaset z nagraniami innych. I ten wyjątkowy głos usłyszycie już za chwilę. Fine Young Cannibals i Good Thing. 13 minut po godzinie 9:00 to my, Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.

0: to promocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 złotych. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.

0: sklepu Biedronka.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert tady masz.
6: Reklama.
7: Yes! Mopy, come on! Martinez, you ready, girl?

0: 3 po 3 o pogodzie.
1: I o wodzie dzisiaj, gdyż mamy dla was najświeższe i jakże szokujące doniesienia na temat temperatury wody Bałtyku w polskich kąpieliskach.
2: W Świnoujściu i Władysławowie 21 stopni, w Łebie 22, w Dębkach 23, no a w Chrynicy Morskiej woda ma aktualnie 24 stopnie.
3: I trzeba powiedzieć, że sytuacja jest bardzo niekomfortowa. Wiesz, nie ma na co tradycyjnie ponarzekać.
1: Tak jest. W Chrynicy jest wręcz absurdalnie, bo powietrze będzie dzisiaj miało taką samą temperaturę jak woda, a o tej porze teraz kąpiel w Bałtyku może nawet ogrzać.
2: No to jeszcze morskie oko w Tatrach, bo w nim woda ma zaledwie 16 stopni.
3: Tutaj z kolei uderzenia gorąca może wywołać wysokość mandatu.
1: Jeśli ktoś postanowi na własnej skórze sprawdzić, czy zimna woda zdrowia doda. 3 po 3

0: za drugie opakowanie chipsów Lay's, wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat, wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
2: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
1: Nawet tutaj musisz.
3: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
4: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
2: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
5: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOS, siedzibą we Wrocławiu.
6: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
9: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wrocław.pl.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
14: Lidl, to się opłaca.

0: Teraz przed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
3: Join us.
2: Do stołu i nie tylko. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde w błyskotliwie pikantnej komedii. Zaproszenie w kinach.
4: Reklama.

0: Be Untouchy to grupa H w radiu Złote Przeboje. Tak człowiek myśli, słyszy touchy, to sobie myśli, że skoczy na jakąś plażę albo w jakieś inne fajne miejsce, to co? Robimy? Tak? Robimy? Wróćmy jutro.
1: Tak, tylko się mocno otulcie dzisiaj, opatulcie parawanem, bo trochę odpoczywamy od upału. Jest tak gorąco. Bardzo dziękujemy.
0: Zmarzło się, no.
1: Iwona Barańska.
2: Dzięki.
1: Piotr Jaworski.
0: Dzięki.
1: Tomek Florkiewicz. Dziękujemy, a zostawiamy was teraz w dobrych rękach. Gosi Kościelniak.
2: Otulcie się parawanem, no to jest piękny pomysł, bardzo dziękuję. A gdybyście zmarzli jakoś jednak mimo wszystko gdzieś w Polsce dzisiaj, to zapytam głównie męską część. Co ci się stało, mój mały?

Za 3 minuty będzie godzina 10, a o 10 najważniejsze wiadomości. W radiu Złote Przeboje sprawdzimy też prognozy pogody, a potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90. Zapraszamy.

0: to promocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Mamo, będzie spalony?
4: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
7: Natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: Czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Duży pożar kamienicy w centrum Katowic. Trwa akcja gaśnicza. Sprzątanie po burzach, m.in. na Śląsku i Lubelszczyźnie. Jest zielone światło dla stałej obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju. Miriam Lipińska. Pożar kamienicy w ścisłym centrum Katowic przy ulicy Sokolskiej. Jest mnóstwo dymu, trwa akcja gaśnicza. Bogdan Widawka.
12: Ogień wybuchł około 8:30, najprawdopodobniej w pustostanie. Na razie nie mamy informacji, czy w środku byli ludzie. Nad Śródmieściem unosi się gęsty, szary dym. Kamienica sąsiaduje z miejscem po budynku, w którym 12 lat temu wybuchł gaz. Zginęli wtedy dziennikarz TVN24 Dariusz Kmiecik, jego żona i 2-letni syn. Budynek rozebrano i właśnie tuż obok tego miejsca znajduje się kamienica, gdzie dziś wybuchł pożar. Policja zamknęła fragment ulicy Sokolskiej od skrzyżowania z Mickiewicza do Placu Wolności, a na miejsce dojeżdżają wciąż nowe wozy strażackie.
11: Trwa sprzątanie po burzach i nawałnicach, jakie wczoraj i w nocy przeszły nad Polską. W całym kraju strażacy wyjeżdżali z ich powodu ponad 2600 razy. Najwięcej pracy mieli na Śląsku i na Lubelszczyźnie, między innymi w powiecie puławskim. W Końskowoli ucierpiał miejski park, a także pola w gospodarce.
13: Bardzo było ciemno w ogóle, no masakra była.
14: No bo widzę, że tutaj i drzewa powalone.
13: Tak, tak.
14: Sprzątacie?
13: Tak. Tak jak tu pani widzi, cały
14: park.
13: Cały park jest. Działamy ostro.
15: No są drzewa powalone, na Starej Wsi jest bardziej powalone. Tam to jest masakra. Słupy są powywalane, połamane są słupy, drzewa są z korzeniami powywarcane. Masakra była. Nie było widać na 5 metrów nic.
16: tak jak wiosna by się zaczynała na nowo, albo jesień. Po prostu liścia nie ma w ogóle na drzewie. W ogóle wszystkie liście obtłukło, kwiaty, no wszystko. Ogrodu to tam jest wszystko zmieszane z błotem, z ziemią, nie ma nic. Po prostu pływaliśmy samochodem, jak dojeżdżając do domu. To ten samochód płynął, nie jadąc, tylko płynął. Było tragicznie.
17: Najbardziej ucierpiały okolice Puław, ale też Radzynia Podlaskiego i Białej Podlaskiej. Silny wiatr zerwał dachy z kilkudziesięciu domów. Jest zielone światło dla stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. To efekt rozmowy szefa Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcina Przydacza z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. W czasie spotkania podtrzymana została deklaracja Donalda Trumpa o wysłaniu do naszego kraju dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy. Nowa koncepcja USA zakłada wysłanie do Polski dodatkowych wojskowych nie jako uzupełnienie dotychczasowych sił, ale zamiast wstrzymanej brygady rotacyjnej. Ta raczej nie zostanie przywrócona. Pełną strategię wojskową Waszyngtonu poznamy najpewniej jesienią. Do 13 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar nocnego zmasowanego ataku Rosji na Kijów. Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko przekazał, że rannych jest 86 osób. Trwają operacje poszukiwawczo-ratownicze, a częściowo zawalił się wielopiętrowy budynek mieszkalny, odcinając drogę ucieczki mieszkańcom wyższych pięter. W wyniku ataku w płomieniach stanął też m.in. wielopiętrowy hotel w centrum miasta. I jeszcze na koniec ważna informacja dla rodziców. Można już składać wnioski w ramach programu Dobry Start, czyli o 300 zł na szkolną wyprawkę. Świadczenie przysługuje na każde uczące się dziecko w szkole w wieku do 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
18: Odpoczywamy od upałów. Dzisiaj od 21 do 26 stopni. Najcieplej w centrum i na Śląsku. 26 nad morzem i na krańcach południowo-wschodnich 20 stopni. Deszcz możliwy wszędzie, głównie na południu i wschodzie. Zaczynamy czwartkowe przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Bananarama i Venus z roku 1986. Tak się z Wami przywitam z przyjemnością. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje. Weźcie nas ze sobą w aplikacji. Ważne, żebyśmy byli razem.

10.11, Radio Złote Przeboje, gramy na to jak na lato i teraz Total Eclipse of the Heart, który właśnie obchodzi 43-lecie powstania i chociaż karierę Bonnie Tyler zaczęła się od utworu Lost in France i to był rok 1977, no to dopiero wydany 5 lat później przebój Total Eclipse of the Heart uczynił z niej międzynarodową gwiazdę. Oryginalna wersja tego przeboju, tej kompozycji trwała aż 8 minut, dlatego Bonnie obawiała się, że żadna stacja radiowa nie zdecyduje się na granie tej piosenki, ale już skrócona 4-minutowa wersja błyskawicznie podbiła listy przebojów.

Jennifer Lopez, Radio Złote Przeboje. My wiemy wszyscy, każdy z nas ma takie doświadczenia, że latem pieniądze nam znikają. Po prostu znikają, naprawdę szybko. Na jakieś lody, na jakieś benzyny, na tankowanie, ale my mamy propozycję. Co tydzień możecie wygrać aż 1000 zł na wszelkie wakacyjne przyjemności i konieczności. Zabierz złote na wakacje. Zgłoście się do zabawy, jeśli macie ochotę. Poczekajcie na nasz telefon, no i potem trzeba popisać się troszkę wiedzą muzyczną, czyli żeby wejść do gry najpierw, a potem odpowiedzieć na 3 proste pytania i wygrać 1000 zł. Żeby dołączyć, zapraszamy na złoteprzeboje.pl, a tam odpowiedzcie na pytanie, gdzie złote przeboje brzmią najlepiej i dlaczego. Dzwonimy do kogoś z Was w tej sprawie co poniedziałek. A teraz Zbigniew Wodecki, który tak pięknie zaśpiewał o tym, dokąd lubi wracać.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
12: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
11: No, sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

teraz o tym, kto kogo znał i czym jest synem oraz o gwieździe jednego przeboju. Otóż grupa ABBA miała menadżera, a ten menadżer miał syna, Lasse. I to właśnie on odkrył Emily Rydberg. Lasse wraz z 20-letnią wówczas wokalistką był współautorem piosenek, które trafiły na debiutancką płytę Emily – Big, Big World. Emilię poza Skandynawią pokochali przede wszystkim Niemcy i Francuzi, ale i w Polsce ją pokochaliśmy. Radio Złote Przeboje.

0: Już wiszą na szyi tych wszystkich, którzy lubią takie ozdoby właśnie w wakacje i cieszmy się nimi. Można zrobić sobie z kwiatów, drogie panie, albo z jakichś fajnych, z truskawek, a to trochę brudzi. Za 3 minuty będzie 11:00 i najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No, sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11. Mieli werbować dla obcych służb. Polak i Białorusin zatrzymani. Koordynator prosektorium w Szpitalu Południowym wyrzucony z pracy. Iga Świątek i Kamil Majchrzak powalczą o awans do kolejnej rundy Wimbledonu. Miriam Lipińska. Polak i Białorusin zatrzymani przez ABW. Według śledczych 44-letni Rafał G. i 19-letni Aleksiej B. mieli werbować osoby różnych narodowości do prowadzenia działań dywersyjnych na terenie Polski. W zamian za realizację zlecanych zadań sprawcy dostawali wynagrodzenie w kryptowalutach. Mężczyźni w swojej działalności wykorzystywali komunikator internetowy Telegram, a pozyskane materiały służyły propagandzie białoruskiego reżimu. Warszawski Szpital Południowy rozwiązał umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. To pokłosie kolejnej afery w tej placówce. Szpital przekazał, że umowę rozwiązał bez wypowiedzenia z winy pracownika ze skutkiem natychmiastowym, a powodem jest m.in. ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, w tym szacunku dla osoby zmarłej. Według medialnych doniesień koordynator miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki. Miał też publikować w mediach społecznościowych zdjęcia ciał i ludzkich szczątków, a prosektorium miało być wynajmowane jako plan filmowy. Czy słowo Szrek można uznać za znieważające? Prokuratura w Radomsku uznała, że tak i postawiła zarzuty radnemu z PSL-u, który zamieścił w sieci pewnego mema. Była na nim wygenerowana przez sztuczną inteligencję królewna Fiona z twarzą pierwszej damy Marty Nawrockiej. Radny dopisał słowa: a gdzie jest Szrek? Jak mówi adwokat radnego Michał Spólnicki, cała historia to absurd.
4: Nie ma wskazane, jakimi to słowami został znieważony prezydent, ponieważ jest tylko tam wskazane, że znieważono go słowami uważanymi powszechnie za znieważające. Pytaniem, a Szrek gdzie? Tak. Ja powiem, ja się czuję bezradny.
3: Za znieważenie prezydenta zgodnie z kodeksem karnym radnemu może grozić do 5 lat więzienia. Zakończono odławianie martwych ryb ze zbiornika Pilchowice i rzeki Bóbr na Dolnym Śląsku. W sumie wyciągnięto ich z wody kilkadziesiąt ton. Masowe śnięcie ryb w zbiorniku Pilchowice i w korycie rzeki Bóbr poniżej Zapory zaobserwowano na początku tygodnia. Ma ono związek ze spuszczeniem wody ze zbiornika, co było konieczne do rozpoczęcia remontu Zapory. Władze pobliskiej gminy Wleń zaapelowały o niekorzystanie z wód Bobru w celach rekreacyjnych. I na koniec sport. Iga Świątek wraca dziś na kort. Obrończyni tytułu zagra o awans do trzeciej rundy Wimbledonu, a po drugiej stronie siatki stanie utytułowana rywalka. Przemysław Pozowski.
5: Świątek zagra z Czeszką Karoliną Pliszkową. To była liderka światowego rankingu i finalistka Wimbledonu sprzed 5 lat. Polka zagra z nią po tym, jak po nierównym meczu pokonała w 3 setach Taylor Townsend. Po meczu z Amerykanką mówiła tak.
6: Wiem, jak grać. Pytanie, jak to w praktyce wyjdzie, więc no to nie jest tak, że to jest jakaś fizyka kwantowa, no tylko wciąż trzeba wyjść i to zrobić i nie wahać się i być pewnym swoich uderzeń, więc na pewno to jest też coś, co w trakcie turnieju no łatwiej będzie wypracować po kilku meczach.
5: Z kolei Kamil Majchrzak zagra dziś z Amerykaninem Zacharym Swajdą. Stawką tego meczu też będzie awans do trzeciej rundy londyńskiego turnieju.
7: Będzie to bardzo trudne spotkanie. Rok temu z nim przegrałem na trawie, ale przez ten rok się wiele wydarzyło, więc gram dobrze i jestem dobrej myśli.
5: Mecz Świątek zacznie się o 14:30.
3: A nieco wcześniej na kort powinien wyjść Majchrzak.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: Pogoda.
10: Dziś chłodniej niż wczoraj, do 26 stopni na zachodzie i w centrum, 27 w Bydgoszczy, a chłodniej w Suwałkach, Białymstoku i Lublinie, do 22 stopni. Na południowym wschodzie możliwy deszcz.
9: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
10: 4 minuty po godzinie 11 i mamy drugi dzień lipca, czwartek i wciąż nasze pełne muzyki przed południem. Może teraz na przykład coś, co kojarzy się z filmem Flashdance, a zdobyło Oscara w 1984 roku. Gosia Kościelniak, zapraszam.

11.11, jak ja to mówiłam w dzieciństwie, imieniny godziny. No a teraz miłosna piosenka do Josephine. Prześlę ci całą moją miłość o każdy krok, który robię, robię dla ciebie, moja Josephine. Tak śpiewa Chris Rea. I chociaż ta piosenka być może ze względu na kadry z teledysku przywodzi na myśl właśnie miłosne listy do obiektu westchnień, żony czy dziewczyny, no to w rzeczywistości, jak większość z nas wie i pamięta, to muzyczne wyznanie napisane z myślą o pierwszej córce Chrisa Rea, urodzonej w 1983 roku. No wiadomo, w córce maleńkiej takiej można się zakochać. Radio Złote Przeboje, Chris Rea.

0: Mafia i ich wielki przebój z 96 roku w świetle dnia. Na klipie, jeśli nie pamiętacie, warto sobie przypomnieć, bo przecież kochamy te lata 80 i 90 i ich brzmienie. Na klipie Andrzej Piasek Piaseczny ze złotą grzywą włosów, które tam naprawdę wiodły prym i grały pierwsze skrzypce, że tak powiem. W rozmowie z Andrzejem Piasecznym o to go zapytałam.
1: To trochę tak okazuje się było, że zmiana fryzury co jakiś czas była obowiązkowa, jeśli chciało się zainteresować czymś więcej niż muzyka. Dzisiaj przyjmuję to z dużym uśmiechem.
0: Czy Mafia kochała tę piosenkę?
1: Myśmy bardzo lubili tę piosenkę, szczególnie, że no, to był któryś kolejny z naszych przebojów, więc no, trudno jest do takich piosenek mieć wielkiego sentymentu.

0: autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już jutro o 14.30.
0: Autopromocja.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
11: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
10: A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyn do płukania Kokolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
12: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
13: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
12: A, no i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

Radio Złote Przyboje za 11 minut będzie południe, a przed nami piosenka, która została napisana dla Janet Jackson, która w tamtym czasie pracowała nad albumem Control. Wydawca poprosił autorów tego wielkiego przeboju o napisanie czegoś na album Janet i po prostu napisaliśmy coś w stylu jej głosu i ówczesnego stylu, wspomina współautorka piosenki. Ona jednak, czyli Janet, na albumie Control obrała inny kierunek. W związku z tym jej menadżerowie odrzucili naszą piosenkę, więc postanowiliśmy dać ją komuś niesprawdzonemu. Takiej jednej młodej wokalistce, która została właśnie odkryta. Choć niespecjalnie byliśmy do tego przekonani. A mowa o młodziutkiej Whitney Houston. I cóż ona zrobiła z tą piosenką?

0: sprawiedliwe. Niektórzy po prostu rodzą się z takim głosem. Adamski i Seal Killer, to był rok 1990. Za 3 minuty południe najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje, tylko sprawdzone, i prognoza pogody, a potem już popołudniowy program Radia Złote Przeboje dla Was.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No, sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Zakaz telefonów też w przedszkolach. Trwają dyskusje nad projektem. Pijany kierowca jechał pod prąd na drodze ekspresowej. I mundial po europejsku. Dziś starcia drużyn ze starego kontynentu. Paulina Nawrocka. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obejmie nie tylko podstawówki, ale i przedszkola. Tak zakłada jedna z poprawek do projektu w tej sprawie. Zgłosiło ją Prawo i Sprawiedliwość, a pozytywnie zaopiniowała cała Komisja Edukacji. MEN też takie rozwiązanie popiera. Sejm pracuje nad ostatecznym kształtem propozycji. Zakaz ma wejść do szkół we wrześniu. Tymczasem nauczyciele planują protest tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Związkowcy domagają się podwyżek pięciokrotnie wyższych niż te, które proponuje im rząd. Manifestacja przed kancelarią premiera jest zaplanowana na ostatni dzień sierpnia, mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
2: Pierwszą formą akcji protestacyjnej będzie manifestacja organizowana 31 sierpnia przed siedzibą premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Chcemy bowiem w tej manifestacji przypomnieć politykom, przypomnieć panu premierowi, wezwać ich do tablicy i zapytać, w jaki sposób dotrzymają deklaracji składanych także w kampanii wyborczej, ale także w latach następnych dotyczących godnych płac nauczycieli.
1: Ministerstwo Edukacji proponuje 3% podwyżki, które związkowcy nazywają waloryzacją. 32-letni kierowca podczas ucieczki przed patrolem policji jechał pod prąd drogą ekspresową S6 w kierunku Kołobrzegu. Został zatrzymany po krótkim pościgu, miał 2,7 promila alkoholu w organizmie i nie posiadał uprawnień do kierowania. Pasażerka miała blisko 4 promila. Trwa jeden z największych polskich festiwali muzycznych, Open Air, na lotnisku w Gdyni, Kosakowie. Na imprezę przyjechali fani muzyki z całej Polski.
3: Na festiwale lubimy chodzić i co jest największą atrakcją? Ludzie. Ludzie są wspaniali na festiwalach.
4: Dobra zabawa, klimat fajny. Po prostu jak tutaj jesteś, to jest jakoś inaczej niż jak jesteś na każdej innej imprezie.
5: Muzyka jest najważniejsza w tym wszystkim, zdecydowanie.
1: Dziś na scenie pojawi się m.in. Nick Cave, jutro The Cure. Festiwal potrwa do soboty. Aż 5 europejskich drużyn powalczy dziś wieczorem i w nocy o awans do 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Kibice zobaczą w akcji takie potęgi futbolu jak Hiszpania, Portugalia czy Chorwacja.
6: Pierwsi zaprezentują się dziś fanom sokera Hiszpanie, czyli jedni z głównych faworytów do tytułu, o czym wie trener ich rywali Austriaków, Ralf Rangnick. Już po raz drugi w tym turnieju zmierzymy się z faworytem. Zresztą było to jasne już po losowaniu, że jeśli zajmiemy drugie miejsce, to pewnie trafimy na Hiszpanię. To jest oczywiście jedna z najsilniejszych drużyn na świecie, no i to są aktualni mistrzowie Europy. Po meczu w Los Angeles, zaplanowanym na 21, o 1 w nocy w Toronto na boisko wyjdą Portugalia i Chorwacja, mówi trener tych pierwszych, Roberto Martinez. Chorwacja to drużyna, którą znamy bardzo dobrze, ale oni też wiedzą, jakie są nasze mocne strony. To będzie bardzo zacięty mecz i to trochę taki nowy mundial. Chcemy więc wygrać, aby grać w nim dalej. A o 5 nad ranem Vancouver, mecz Szwajcaria kontra Algieria.
0: O czym informował państwa Przemysław Pozowski.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Sponsorem programu jest firma Bros. Producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
7: Pogoda.
0: Mamy dziś zachmurzenie małe lub umiarkowane, ale może rosnąć. Możliwe przelotne opady deszczu głównie na południu. 21 stopni w Trójmieście i na południu kraju do 27 na zachodzie Polski.
8: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
0: No to dzisiaj właściwie pewnie mamy więcej trochę siły, bo nie jest aż tak upalnie, jak było przez ostatnie dni, żeby sobie zatańczyć. Może sambę, a może ktoś się właśnie wybiera w tamte regiony świata, gdzie samba jest po prostu tańczona na ulicach. No to zazdrościmy Bellini. Radio Złote Przeboje, 4 minuty po 12.

do połowy lat 90. odpowiedź na pytanie, jaki utwór kojarzy się z filmem Śniadanie u Tiffany'ego, była oczywista. Moon River, niezapomniana piosenka, którą specjalnie dla Audrey Hepburn napisał Henry Mancini. Tymczasem, szczególnie dla nieco młodszych słuchaczy, zmieniło się wiele w 1995 roku, kiedy to na rynku muzycznym pojawił się singiel przebój zatytułowany właśnie Breakfast at Tiffany's, Śniadanie u Tiffany'ego. No a sprawcami tego zamieszania są cztery amerykańscy studenci, którzy dwa lata wcześniej założyli zespół o tajemniczej nazwie Deep Blue Something. Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się od parawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty, ale

0: największym przebojom lat 80. i 90. Z pewnością zrobi Ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
1: Autopromocja.

IEM w Radiu Złote Przeboje, przed nami Steven Hardaway Morris, czyli Stevie Wonder, który odwiedził Polskę raz. Tuż przed wyborami do Sejmu Kontraktowego w 1989 roku i podczas koncertu na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie zaprosił na scenę Wojciecha Mana, z którym w duecie Wonder Man, ale to ładnie brzmi, wykonał oczywiście swój wielki przebój I Just Called to Say I Love You. Głos Stevie'ego Wondera to tenor liryczny, to jest najwyższy głos męski osiągalny rejestrem piersiowym, to jest jego znak firmowy. Kolejny raz w Radiu Złote Przeboje się nim zachwyćmy.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty bób 500 gramów jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
10: Mamo, będzie spalony?
11: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
12: Polska mistrzem grilla. Do środy kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
13: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
15: Co kupiłaś?
14: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
15: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
14: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
16: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
17: Reklama.
18: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

In the heat of the night, w tej parnej, gorącej nocy. No takie noce mieliśmy, teraz troszeczkę ulgi, ale już 10 lipca Warszawa stanie się miejscem wyjątkowego spotkania właśnie z nią, Sandrą, która wystąpi w Warszawie prezentując swoje największe przeboje. A gościem specjalnym będzie szwedzki wokalista Bosson. Publiczność będzie miała okazję usłyszeć największe przeboje artystki, które od lat należą do kanonu muzyki lat 80. i 90., czyli oczywiście to są te piosenki, te lata, które nas najbardziej interesują. Sandra, czekamy, a teraz w Radiu Złote Przeboje za 12 minut. 13. Snap i The Power.

0: The Boomtown Rats, I Don't Like Mondays. Nie lubię poniedziałków. A kto lubi? To pewnie są tacy. Za 3 minuty będzie już godzina 13. Najważniejsze wiadomości z naszego kraju i z całego świata, może i kosmosu. Radio Złote Przeboje, posłuchaj.
1: Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: A, to niska cena.
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour 1,99 zł za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Reklama. Zbliża się 13, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Ogromne straty na polach, efekt nawałnic na Lubelszczyźnie. Apel policji o bezpieczeństwo dzieci w czasie żniw. I ekologiczne rozwiązania w stolicy. Do mycia ulic wykorzystuje się wodę z miejskich basenów. Paulina Nawrocka. Ogromne straty w uprawach ziemniaka, cebuli, owoców czy zbóż. Takie są skutki wieczornych i nocnych burz w okolicy Puław. Strażacy z Lubelszczyzny mieli bardzo pracowitą noc. Nawałnice narobiły sporo strat. Wiatr był tak silny, że wiele drzew zostało wyrwanych z korzeniami, mówi burmistrz Końskowoli Mariusz Majkutewicz.
12: Z takich większych szkód to oczywiście te materialne, czyli pouszkadzane dachy, zrywane częściowo bądź w całości. To jest około 20 takich posesji. Trochę takich drobniejszych infrastruktury w postaci garaży, czy mniejszej infrastruktury takiej ogródkowej. Aczkolwiek chyba to, co będzie najbardziej dotkliwą stratą, to właśnie szkody w uprawach. Uprawy są praktycznie w 100% zniszczone.
11: Gmina Końskowola to największe w Polsce zagłębie róż. Jak mówi pani Barbara, niewiele z nich pozostało.
13: Ja sadząc róże, to tak samo mam tylko łodygi. Liści w ogóle nie ma. Nie ma nic. Nie wiem, czy te róże nie są połamane, czy są połamane, bo one są na razie w takim błocie. To ich nie widać. Widać łodygi tylko. Pomidory to u sąsiadów latały gdzieś tam, aby zostały kije, bambusy i tylko tyczki. Nie ma nic. Nie ma. Wszystko ścięte, zerowane do samej ziemi.
11: Poszkodowani rolnicy mogą liczyć na jednorazowe zapomogi w kwocie do 8000 zł. Trzeba złożyć wniosek w Urzędzie Gminy. Po tragedii w czasie prac polowych w województwie świętokrzyskim, gdzie pod traktorem zginęło dziecko, służby apelują do rodziców i opiekunów o szczególną ostrożność. Przypominają, że najmłodsi nie we wszystkich pracach polowych mogą pomagać, zwłaszcza, że zbliża się sezon żniw i potencjalnie ryzykownych sytuacji może być sporo, mówi młody aspirant Mateusz Piniński z policji.
14: Dlatego apelujemy do dorosłych. Nie pozostawiajcie dzieci bez opieki, nie pozwalajcie im obsługiwać maszyn rolniczych, nie angażujcie ich w niebezpieczne prace.
11: By ograniczyć ryzyko wypadków, warto też zabezpieczyć wszystkie studzienki, zbiorniki, silosy i inne niebezpieczne miejsca na terenie gospodarstwa. Dzieciom warto też wyznaczyć bezpieczne miejsce do zabawy, oddalone od części gospodarczej i tras przejazdu rolniczych maszyn. Nie żyje kierowca samochodu osobowego, które w miejscowości Woliczno zjechało do jeziora Czaple Duże. Do wypadku doszło doszło po 10 w powiecie drawskim na Pomorzu Zachodnim. Droga krajowa nr 20 między Węgorzynem a Drawskiem Pomorskim jest zablokowana. Do 17 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego nocnego ataku na Kijów. Mer miasta Witalij Kliczko ocenił, że było to najbardziej zmasowane uderzenie na stolicę Ukrainy od początku wojny i ogłosił piątek dniem żałoby. Trwają akcje poszukiwawczo-ratunkowe. I na koniec ekologiczna stolica Warszawa myje ulice wodą z basenów. Tak jest bardziej eko i taniej. To już siódme takie wakacje, w których służby sprzątające korzystają z przerw technicznych na pływalniach, mówi Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta.
15: W czasie tych przerw baseny muszą być opróżnione. Jednak woda z nich, zamiast trafić do kanalizacji, jest przepompowywana do zamiatarek i zmywarek, a następnie wykorzystywana do sprzątania miasta.
11: W sumie w poprzednich edycjach wykorzystano prawie 14 milionów litrów wody, którymi napełniono 1200 pojazdów sprzątających.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: 21 stopni nad morzem i na południu Polski, do 27 na zachodzie. Najniższa temperatura w Rzeszowie 21, a najwyższa w Zielonej Górze i okolicach 27 właśnie. Najprzyjemniejsza pogoda dzisiaj w centralnej Polsce, 25-26 stopni i bez deszczu. Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnej godzinie czwartkowego popołudnia, 4 minuty po godzinie 13. No i drugi dzień lipca. Gosia Kościelniak, Roxette, tak zaczniemy, bo to największe przeboje lat 80. i 90., czyli Radio Złote Przeboje.

No i to się zawsze tak pięknie zaczyna. Członkowie duetu Hall & Oates 2 lata temu mocno starli się o prawa autorskie do własnych piosenek. Zespół powstał w 1970 roku, koncertował przez całe dekady, a jego złoty okres przypadał właśnie na lata 80. John Oates z duetu wyznał jednak niedawno, że naprawdę nie widzi już szans na powrót do legendarnego zespołu, a te słowa są właśnie pokłosiem sądowej batalii o prawa do sprzedaży utworów grupy. No i zawsze to samo. Się pięknie zaczyna, a potem 11 minut po godzinie 13, Radio Złote Przeboje, coś słodkiego, Sugar Babes.

0: Radio Złote Przeboje Kolor 90,4 FM. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
1: To sit together on the sofa

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czas na weekend? Czas na Auchan!
3: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy, jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's, wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat, wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów do stołu i nie

0: Tylko niedaleko jest z jadalni do sypialni. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde w błyskotliwie pikantnej komedii. Zaproszenie w kinach.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

Billy Joel. Na pewnym etapie działalności Beatles się zerwali z koncertowaniem. Ich ostatni występ odbył się w 1966 roku w San Francisco, po czym skoncentrowali się na pracy w studiu. A 27 lat później Billy Joel, przed chwilą w Radiu Złote Przeboje, poszedł dokładnie w odwrotnym kierunku, przestał nagrywać i poświęcił się wyłącznie koncertowaniu. Występował solo, a także z Eltonem Johnem, z którym w 1994 roku wyruszył we wspólną trasę. Obaj grają na fortepianach, obaj wykonują własne piosenki. Turnę nosiło tytuł Face to Face, było wielokrotnie wznawiane. A teraz Lionel Richie w Radiu Złote.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
7: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh.
6: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej. Tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
15: Oj, Roman,
14: przy rodzinnym spotkaniu.
15: Taki rachunek sumienia.
14: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
15: Znam ten sposób. Kosztowny.
14: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
15: To dlatego taka koperta.
14: A coś ty myślał, że od życzeń utyłam, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
16: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

0: All I Wanna Do Is Have Some Fun, czyli jeśli chodzi o mnie, to najbardziej bym chciała się troszeczkę uradować dzisiejszego popołudnia i będę się radować słuchając Radia Złote Przeboje, które będzie już teraz prowadził, opiekował się, jechał, szalał.
1: Jak kapitan.
0: Jak kapitan prawdziwy. Tak, Jerzy, on we własnej osobie jest.
1: Poczułem się trochę jak w jastarni. Wszystko jedno, gdzie słuchacie Radia Złote Przeboje na wakacjach, teraz Goja i Smak Słów i w ogóle fajnie będzie.
0: A pan służbował na statek,
1: oczywiście.
0: Tak?

0: Last train to London. Ostatni pociąg do Londynu odjechał, a my wsiadamy do pociągu nad Bałtyk. W wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14:00 powiemy o tym, że ponad 40 kąpielisk nad Bałtykiem jest zamkniętych i powiemy dlaczego.
1: Autopromocja.
2: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już jutro o 6:00.
1: Autopromocja.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
10: Marian! Natychmiast byłeś z wody!
11: No ale co, Barbara? Rekin!
10: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
0: Drugi czerwca, czwartek. Tu Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato i mamy dla was wiadomości.
13: Ponad 40 kąpielisk nad Bałtykiem zamkniętych. Powiemy dlaczego. Funkcjonariusze Straży Granicznej przejęli tonę marihuany. Będzie też o nietypowej paradzie, która planowana jest w Łodzi i dotyczy pewnej łodzi. Paulina Nawrocka. Ponad 40 kąpielisk nad Bałtykiem jest zamkniętych. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli obowiązuje z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. W województwie pomorskim z powodu zakwitu sinic. Jak informuje sanepid, kontakt z wodą objętą zakwitem sinic może powodować podrażnienia skóry, wysypkę i zaczerwienienie spojówek. Po przypadkowym połknięciu zanieczyszczonej wody mogą wystąpić także dolegliwości ze strony układu pokarmowego, w tym bóle brzucha, wymioty i biegunka. Funkcjonariusze Straży Granicznej przejęli ponad tonę marihuany ukrytej w kontenerach z cegłami z Tajlandii. W akcji wzięli udział funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, opowiada jego komendant Andrzej Prokopski.
14: Dwa statki przypłynęły do jednego z portów w Niemczech we współpracy ze stroną niemiecką, Europolem. Również podjęliśmy ofensywne działania i w ostatnich teraz miesiącach, w maju i czerwcu, również dokonaliśmy czynności ujawnienia prawie 1200 kg marihuany. Wszystkie te czynności są prowadzone przez Prokuraturę Krajową w Gdańsku.
13: W sprawie zatrzymano 8 osób w wieku od 29 do 57 lat, z których 6 trafiło do tymczasowego aresztu. Za nami pierwsza doba, kiedy nie obowiązywał rządowy pakiet obniżający ceny paliw. Pakiet został uruchomiony po wybuchu kryzysu w cieśninie Ormus. Ceny paliw na stacjach wzrosły od 50 do 85 groszy na litrze. Koncerny reagują, gdy paliwo drożeje, ale obniżki następują z opóźnieniem, komentuje minister energii Miłosz Motyka.
15: Zawsze te momenty, w których dochodzi do spadków ceny na rynkach, dość wolno przekładają się na ceny na stacjach, a powinno być inaczej. Bardziej agresywnie można by było w tej sprawie zadziałać.
13: Rząd nie wyklucza powrotu do odgórnego obniżania ceny, jeśli kryzys na Bliskim Wschodzie znów wejdzie w gorącą fazę. A teraz problemy pacjentów, tym razem w Kujawsko-Pomorskim. Wojewoda zgodziła się na zawieszenie pracy oddziałów w dwóch szpitalach w regionie. Chodzi o placówki w Bydgoszczy i Nakle nad Notecią. Powodem jest brak lekarzy. Agnieszka Wynarska.
16: W nowym szpitalu w Nakle i Szubinie został czasowo zawieszony oddział chirurgii. Powodem są trudności z zapewnieniem liczby lekarzy specjalistów niezbędnej do bezpiecznego prowadzenia oddziału. Na razie nie wiadomo, jak długo chirurgia będzie zawieszona. Wszystko zależy od tego, kiedy uda się pozyskać nowych lekarzy. Podobny problem ma 10 Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy, który zawiesił działalność kliniki ginekologii, ginekologii onkologicznej i endokrynologii ginekologicznej. Oddział wstrzymał przyjmowanie pacjentek zarówno na zabiegi i operacje planowe, jak i w stanach nagłych. Powodem zawieszenia jest wygaśnięcie kontraktów z lekarzami i brak chętnych w pierwszym konkursie ofert, co pewnie wiąże się z trudną sytuacją finansową placówki. Szpital ogłosił drugi konkurs na obsadę lekarską, a termin składania zgłoszeń mija 6 lipca.
13: Parada żółtej łodzi podwodnej przejdzie ulicą Piotrkowską w Łodzi 7 lipca, w dniu urodzin perkusisty zespołu The Beatles Ringo Starra. Parada swą nazwę czerpie wprost od tytułu płyty i piosenki Yellow Submarine Beatlesów. Ringo Starr, jeden z najsławniejszych perkusistów świata, 7 lipca skończy 86 lat.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Dzisiaj możemy trochę odetchnąć od upałów. Termometry pokazują 19-21 stopni nad morzem i na południu, 25 stopni w większości Polski. Najwięcej 27 stopni na zachodzie, w pasie od Szczecina przez Poznań aż po Wrocław. Ostrzegamy przed burzami, to na Podkarpaciu. Urlop można mieć prędzej albo później. Najważniejsze wysłać dzieci na wakacje, prawda? Wtedy człowiek sobie trochę odetchnie. To oczywiście nie jest moja teoria, ale może się z nią zgodzicie, nawet tak po cichu w serduszku, co? No to gram wam na to jak na lato. Kult, a nazywam się Jerzy Telesiński.

Ja bardzo cenię właśnie taki patriotyzm, nie nadęty, nie z pretensjami do całego świata, ale z przymrużeniem oka i z pieśnią na ustach, jak w tej piosence. Australijczycy są bardzo dumni z Down Under, czyli tego właśnie złotego przeboju, który wam zagrałem, a Men at Work wykonali go pamiętnie podczas ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Sydney razem z innymi wielkimi australijskimi artystami. Największe przeboje lat 80. i 90. nadal mam dla was. Teraz Kate Bush.

Satellite i Lena Meyer-Landrut, która dokładnie 16 lat temu wygrała tą piosenką Eurowizję. Dzisiaj z uśmiechem wspomina ten fakt, ale w programie Frank Elsner Ostatnie pytanie powiedziała, że po dwóch konkursach czuła się przytłoczona, a rosnąca popularność i gigantyczne zainteresowanie 19-latką było, no, prawdziwym dramatem. Od tego czasu Lena chroni swoją prywatność, a w rozmowach z prasą mówi z zasady wyłącznie o kwestiach muzycznych. A propos, gram wam na to jak na lato. W Radiu Złote Przeboje The Hooters.

0: Autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już jutro o 14.30.
0: Autopromocja.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też,
4: to poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
11: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
13: O, mechanik idzie.
14: Mamma mia, el compressor.
13: Facciamo subito, sì?
15: M-Bank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. M-Bank.
16: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
17: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
18: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
17: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś

0: nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu. Nie od razu zabij serca mego lud.
1: Nie dokazuj, Marek Grechuta w Radiu Złote Przeboje. 20 lat temu, w czerwcu 2006 roku, gwiazdę Marka Grechuty w opolskiej Alei Gwiazd Polskiej Piosenki odsłonił kompozytor wielu jego przebojów, czyli Jan Kanty Pawluśkiewicz, autor muzyki do tej piosenki, którą właśnie wam zagrałem. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje na całe lato. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje na całe lata. Jennifer Lopez.

Sledgehammer i Peter Gabriel w Radiu Złote Przeboje, w którym mamy dla was doskonałą muzykę, ale jeśli kochacie sztukę na przykład w wersji obrazów malowanych, to o tych wiszących na sznurku, jak pranie, powiemy wam o 15:00. Gdzie można takie obejrzeć? Zostańcie z nami.

0: Barbara! Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Słuchacie Radia Złote Przeboje w czwartkowe popołudnie w kalendarzach 2 czerwca. Zapraszam na wiadomości.
6: Za chwilę spotkanie na szczycie w sprawie ochrony zdrowia. Ukraina liczy straty po nocnym zmasowanym ataku Moskwy na Kijów. I obrazy wiszące na sznurku jak pranie. Powiemy, gdzie je obejrzeć. Paulina Nawrocka. To ma być merytoryczna rozmowa za zamkniętymi drzwiami o kluczowych sprawach dotyczących ochrony zdrowia. Za chwilę Klub Koalicji Obywatelskiej spotka się z ministrą zdrowia i prezesem NFZ-u. Rozmowy mają dotyczyć zmian w systemie. Liczymy, że pani minister przedstawi propozycje dotyczące chociażby wynagrodzeń lekarzy, mówi Dorota Łoboda i liczy na merytoryczną rozmowę.
7: No raczej jesteśmy nastawieni na poszukanie wspólnych rozwiązań i na wyjście z jakąś ofensywą niż na topienie się w żalach i awanturach.
6: W tym tygodniu z minister zdrowia i prezesem NFZ-u rozmawiał też premier. Do 18 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Takie informacje przekazała ukraińska prokuratura. W mieście trwa szacowanie strat po nocnych bombardowaniach. Rosjanie uderzyli w 30 punktów ukraińskiej stolicy, w tym osiedla mieszkaniowe. Cezary Jaszczyk.
8: Ukraińskie media piszą wprost: to była noc terroru. Rosjanie użyli do ataku prawie 500 dronów i ponad 70 rakiet. Pociski spadały na domy i bloki mieszkalne. Ponad 50 tysięcy mieszkańców postanowiło schronić się w tunelach metra. A Rosja nie mówi ostatniego słowa. Rosja nadal będzie zwiększać presję na reżim w Kijowie, by osiągnąć wyznaczone przez nas cele. Groził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Władimir Putin mści się na Ukrainie za ostatnią serię poważnych ataków na rosyjskie rafinerie i zakłady przemysłowe. Prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował, by mieszkańcy nie bagatelizowali alarmów. Zwrócił się też do Stanów Zjednoczonych z prośbą o licencję na produkcję rakiet Patriot.
6: Projekt ustawy obniżający VAT i akcyzę na paliwa wpłynął do Sejmu, poinformował szef klubu PiSu Mariusz Błaszczak. Do projektu dołączono pismo do marszałka Włodzimierza Czarzastego o pilne procedowanie jeszcze na tym posiedzeniu. W tym tygodniu zakończył się rządowy program CPN, przez co paliwo z dnia na dzień na stacjach podrożało od 50 do 85 groszy na litrze. Rząd nie wyklucza powrotu do odgórnego obniżania cen, jeśli kryzys na Bliskim Wschodzie znów wejdzie w gorącą fazę. System rejestracji podróży Odyseusz ma nowe usługi, m.in. moduł sytuacji kryzysowych. Wybrane funkcje systemu są już dostępne w aplikacji mObywatel, w której można zgłosić swoją podróż oraz sprawdzić informacje o innych krajach. W lipcu planowane jest uruchomienie oddzielnej aplikacji mobilnej. A teraz jeszcze niecodzienna wystawa w Pszczynie na Śląsku. Obrazy lokalnych twórców zostały wydrukowane na płótnach i przypięte klamerkami do sznura. Tak jak pranie. Wiszą na przykład w parku w Skansenie czy w ogrodzie starostwa.
9: Pranie pachnące sztuką to projekt, który pokazuje, że sztuka nie musi być zamknięta w galerii.
6: Mówiła Marcela Grzywacz ze starostwa powiatowego w Pszczynie. W sumie w ramach projektu Pranie pachnące sztuką można oglądać 4 plenerowe wystawy. Będą dostępne przez całe wakacje.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Gwałtowne burze dzisiaj na Podkarpaciu. Najwyższe temperatury na zachodzie w pasie od Szczecina przez Poznań po Wrocław. Przeciętna temperatura to 25 stopni, a nad morzem 19-21. Dzisiaj łapiemy oddech od upałów. 1000 złotych na wakacyjne przyjemności. Jak wygrać taką kasę w Radiu Złote Przeboje, za chwilę wam powiem. Nazywam się Jerzy Telesiński. Wymyślcie sobie, na co wydać 1000 złotych, a ja gram wam Genesis.

Mimo sukcesu w młodym wieku, Jamilia nie miała łatwego życia. W programie Loose Women przyznała, że była ofiarą przemocy domowej. Rękę podnosił na nią jej były partner i menadżer Terry Wallen. Ona miała wtedy zaledwie 16 lat, a on 25. Jeśli chodzi o trudne relacje rodzinne naszych gwiazd, to Weronika Ciechowska, córka Grzegorza Ciechowskiego, w Polsacie przyznała ostatnio, że rozstanie jej rodziców było ogromnym wstrząsem. Dom był jakby w gruzach, nie na zewnątrz, tylko w środku. Były pobite lustra, szyby, porozlewane flakony z perfumami. Moja mama dowiedziała się, że mój tata ją zdradził, rozstali się i wpadła w szał. Była potwornie zraniona. Notabene wzięła wszystkie rzeczy mojego taty, łącznie z jego laptopem, wrzuciła go z impetem do Wisły.

0: Autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
0: Autopromocja.
2: Radio Złote Przeboje.

0: And we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, really fantastic.
1: Bombastik i Shaggy w Radiu Złote Przeboje, w którym codziennie rano możecie wygrać sobie 1000 złotych. Zabawa nazywa się Zabierz Złote na Wakacje. Już za samo odebranie telefonu od Radia Złote Przeboje dostajecie 100 złotych, a potem może być tylko lepiej. Szczegóły na złoteprzeboje.pl. Życzę powodzenia, no bo fajnie mieć dodatkowego tysiaka na wakacyjne przyjemności od Radia Złote Przeboje. Julek.

Radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
2: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
3: Bierzemy.
1: Buen provecho.
3: A to co?
2: No, owoce, ale morza.
4: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Okej, okay, raport wysłany.
11: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
10: Słucham?
11: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
10: O kim ty mówisz?
11: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
10: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
11: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
12: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
13: Natychmiast wyłaź z wody!
14: No ale co, Barbara? Rekin!
13: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
15: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

Formuła Lolita i Alize w Radiu Złote Przeboje, w którym my gramy na to jak na lato, a Andrzej Piaseczny już ma pomysł na zimową trasę koncertową. To jest bardzo ciekawe wydarzenie w tym roku w moim życiu, bo wystąpię z kwartetem jazzowym, naprawdę ze świetnymi jazzowymi muzykami. To jest tego rodzaju przygoda muzyczna, która mam nadzieję też spodoba się w połączeniu ze zwykłymi, normalnymi piosenkami świątecznymi. Ja mam ich kilka na koncie, ale będziemy też śpiewać klasyki świąteczne. Mówię będziemy, bo zgodziła się być moją gościnią Kasia Wilk. Świetny głos, świetna dziewczyna, zapowiada Andrzej Piaseczny.

0: True Faith, New Order i Radio Złote Przeboje, w którym punktualnie o 16:00 tylko sprawdzone wiadomości. Będziemy mówić o zmianach w prawie, jeśli chodzi o upały. Trwają prace nad dostosowaniem przepisów do realiów, a na czym mają polegać, usłyszycie za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Autopromocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
4: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
8: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: Tu Radio Złote Przeboje. Jest czwartek, 2 czerwca. Posłuchajmy wiadomości.
11: Prokuratura bada kolejny wątek afery wokół warszawskiego szpitala. Rośnie liczba ofiar nocnych ataków na Kijów. I prawo w sprawie upałów. Trwają prace nad dostosowaniem przepisów do realiów. Paulina Nawrocka. Śledczy zajmują się kolejnym wątkiem w aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Placówka zwolniła tamtejszego koordynatora prosektorium. Wszystko to po publikacjach medialnych, z których wynika, że miał on promować firmę pogrzebową wspólniczki i domagać się pieniędzy za na przykład wydanie ciała rodzinie. To jednak za mało, by wszcząć postępowanie, mówi prokurator Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
12: Natomiast uzasadniają zainicjowanie z urzędu postępowania sprawdzającego i tu prośba o przekazanie tego przez mass media, iż poszukujemy osób, które mogą świadczyć w tej sprawie.
11: W związku ze Szpitalem Południowym trwają już dwa inne postępowania dotyczące pracy lekarza Dawida Kasprzyka oraz nadzoru miasta stołecznego nad tą placówką. W wyniku rosyjskich ataków z ostatniej nocy na Kijów zginęło co najmniej 20 osób, powiadomił szef miejskich władz wojskowych Tymur Tkaczenko. Wcześniej mer Kijowa Witalij Kliczko ocenił, że było to najbardziej zmasowane uderzenie na stolicę Ukrainy od początku wojny i ogłosił piątek dniem żałoby. Ukraińskie siły powietrzne podały, że Rosja użyła do nocnych ataków na Ukrainę ponad 70 rakiet i prawie 500 dronów. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy oskarżyła 98 osób o udział w procederze wystawiania i posługiwania się fałszywymi zaświadczeniami. Chodziło o potwierdzenie odbycia kursów dla pracowników ochrony. Wszystkim oskarżonym grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Ministra pracy liczy, że w przyszłe wakacje będą już obowiązywały od dawna zapowiadane przepisy o maksymalnej temperaturze w miejscu pracy. Rządzący na fali upałów wracają do tematu, a projekt zakłada, że pracodawca będzie musiał wstrzymać pracę na zewnątrz przy 32 stopniach, a w biurze, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 35 stopni. Wojciech Kowalik.
13: Na razie trwają ustalenia polityczne, mówi ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
14: Jeżeli pojawiają się pytania, czy to ze strony innych resortów, czy to pana premiera, to ja na nie odpowiadam i będę odpowiadała, jeżeli jest to konieczne. Natomiast tak, to jest pilna sprawa. Klimat się zmienił.
13: Te przepisy miałyby wejść w życie od nowego roku, bo pracownicy dłużej czekać nie mogą, podkreślał wiceszef OPZZ-u Sebastian Koćwin.
15: Pracownika, który pracuje w temperaturze zbliżonej do 40 stopni Celsjusza, nie interesują partyjne rozgrywki. Chcą ci pracownicy jak najszybciej rozwiązań, które zapewnią im komfort, ale przede wszystkim bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
13: Pierwszy raz rządzący obiecali te przepisy 2 lata temu.
11: W najbliższych dniach będzie chłodniej i bardziej rzeźko, ale synoptycy ostrzegają, że niedługo upały mogą powrócić. W ostatni weekend padł natomiast rekord ciepła w Polsce.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane?
4: Iwona Wyciślok, zapraszam. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co to znaczy zaciągać się po warszawsku, kim był Glancuś i jak dawniej na Woli ripostowano z fasonem, to 3 lipca wybierzcie się na międzypokoleniowe warsztaty Gwary Warszawskiej. Warsztaty są dla każdego, odbywać się będą w bibliotece na Woli, początek godzina 12, wstęp jest wolny. 3 lipca rusza filmowe lato w Zielonych Arkadach Bydgoszczy. Seanse odbywać się będą na ostatnim poziomie parkingu w każdy wakacyjny piątek. Na dużym ekranie pod gołym niebem będzie można zobaczyć wielokrotnie nagradzane kinowe hity. Pierwszy pokaz 3 lipca o 22:00, wstęp jest wolny, leżaki czekają. Na wieczór pełen niespodzianek zaprasza jutro Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach. Czeka na was klimatyczne zwiedzanie z przewodnikiem pełne historii, tajemnic i niezwykłej atmosfery industrialnego zabytku po zmroku. Zwiedzanie zaczyna się o 19:00.
1: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. Pogoda.
10: Burze na Podkarpaciu, a na termometrach 19 stopni u podnóża Karpat, 21 nad morzem i na południu 25. Prawie wszędzie wyższe temperatury na zachodzie od Szczecina przez Poznań po Wrocław 27 stopni. Zimny ryż działa cuda. Wspomaga odchudzanie i działa jak balsam na jelita. Jerzy Telesiński, dzień dobry. O walorach jedzenia zimnego ryżu więcej powiem wam o 16:30.

Piosenka meteorologiczna i aha w radiu Złote Przeboje, w którym my gramy na to jak na lato, a na przykład Bryan Adams gra swój nowy protest song o wymownym tytule 51 stan. I choć nazwisko amerykańskiego prezydenta nie pojawia się w tekście, to niewątpliwie jest to piosenka skierowana do Donalda Trumpa. To zresztą kolejny taki muzyczny przypadek, bo na przykład w styczniu Bruce Springsteen zaśpiewał utwór Streets of Minneapolis, komentując operacje służb imigracyjnych w tym mieście właśnie.

0: Miłość i zrozumienie proponuje nam na antenie Radia Złote Przeboje Szer, a ja...
1: Dobrze wiedzieć latem.
0: Ja proponuję wam ryż na zimno. W trakcie stygnięcia ugotowanego ryżu zachodzi proces zwany retrogradacją skrobi. Włókna skrobi ściśle się ze sobą sklejają, tworząc strukturę krystaliczną, której nasze enzymy trawienne w jelicie cienkim nie są w stanie rozłożyć. W ten sposób powstaje skrobia oporna, która zachowuje się bardziej jak błonnik. Ten rodzaj skrobi przechodzi przez przewód pokarmowy niemal niezmieniony aż do jelita grubego. Tu staje się pożywką dla pożytecznych bakterii jelitowych. Mikroorganizmy te wykorzystują skrobię oporną jako pokarm, a ryż działa jak korzystny prebiotyk, czyli pożywienie dla naszego mikrobiomu jelitowego.
1: Dobrze wiedzieć latem.

0: Dolerua, bo niskie ceny ma. To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
6: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka 6,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego wszystkie keczupy, musztardy i majonezy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
8: Sponsorem programu jest Carbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Carbazar.pl.
9: Złote przeboje w drodze.
10: Ruch wahadłowy na Krajowej 14 między Łowiczem a Głownem w województwie łódzkim. Doszło tam do zderzenia osobówki z motocyklem. Utrudnienie też na drodze krajowej numer 15 między Kowalewem i Toruniem w pobliżu miejscowości Szychowo. Doszło tam do potrącenia osoby na hulajnodze. Jedna osoba została ranna. Wprowadzony został ruch wahadłowy. Na wschodzie kraju możliwe burze.
8: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl. Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.

numer 1 w Radiu Złote Przeboje, w którym pozostajemy w europejskim obszarze gospodarczym, czy raczej muzycznym, należałoby powiedzieć. No bo przed nami z kolei France Gall, a ja obiecuję, że w te wakacje usłyszycie u nas wyłącznie największe przeboje lat 80. i 90., no bo gramy na to jak

0: Ludzie pragną piękna, twierdzi formacja Nieżywych Schabów i ja się z nimi zgadzam, dlatego do największych przebojów lat 80. i 90. wracamy po wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17. A w nich będziemy mówić o tym, że na północy będzie bardzo mocno wiało. Zrobi się niebezpiecznie? Zrobi się niebezpiecznie. Szczegóły za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza w każdy piątek i sobotę od 18:00. Tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
0: Volkswagen.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
0: Reklama.
6: 2 lipca, Radio Złote Przeboje, mamy czwartek, zapraszam na wiadomości.
7: Jest weto prezydenta do ustawy o rzeczniku praw ucznia. Są ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla północy kraju i szybkie zwycięstwo Igi Świątek na Wimbledonie. Paulina Nawrocka. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o prawach i obowiązkach ucznia. Przewidywała ona m.in. skatalogowanie praw i obowiązków uczniowskich oraz powoływała sieć rzeczników, w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich. Zdaniem Nawrockiego ustawa nie chroni praw, a zwiększa biurokrację. Przeciw przepisom wielokrotnie wypowiadały się m.in. nauczycielskie związki zawodowe. Prezydent zawetował też ustawę o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki. Podpisał 5 innych, a jedną skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem północne regiony Polski. Obowiązują tam ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed tym zjawiskiem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa także wydało alert w związku z silnym wiatrem oraz lokalnymi burzami. Były podtopienia, połamane drzewa i zerwane dachy. W wielu miejscowościach cały czas usuwane są skutki wczorajszych nawałnic. Krótkie, choć intensywne opady nie rozwiązały jednak problemu suszy. Wiele samorządów wciąż apeluje o oszczędzanie wody. Komunikaty wysłały m.in. gminę Hyżne na Podkarpaciu, która prosi o niepodlewanie ogrodów, basenów i mycie aut. Do takich zaleceń zastosował się pan Krystian. W rozmowie z Marcinem Starcem zapewnia, że używa tylko deszczówki.
8: Jaka jest susza, jak trawa jest wypalona.
9: A to deszczówka, jeśli dobrze widzę.
8: Beczułeczki mamy, tutaj mamy jedną, tam mamy jeszcze za domem dwie beczki, mauzery. Jakież, no, mamy apel z gminy, no to dlatego chcemy coś oszczędzać też, no, żeby wszystkim tej wody wystarczyło.
7: Chociaż po ostatniej fali upałów czeka nas kilka dni wytchnienia, to nie na długo. Według prognoz wyższe temperatury mają wrócić do Polski w przyszłym tygodniu. Do Krakowa wrócił królewski skarb. Po ponad 80 latach zrabowany podczas II wojny światowej pierścień króla Zygmunta I Starego trafił do Muzeum Książąt Czartoryskich. Nasza krakowska reporterka Katarzyna Młynarczyk miała okazję zobaczyć ten wyjątkowy artefakt z bliska.
10: Elżbieta Musialik, działu zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich.
11: Pierścień ważny, bo to pierścień, który został nałożony na palec Zygmuntowi Staremu przez królową Bonę tuż po jego śmierci.
10: Tak, zgadza się. Według listu korespondencji, która zachowała się między królową Boną a jej córką Izabelą, wiemy, że właśnie już po śmierci króla, kiedy jego ciało było przygotowywane do pochówku, miał zostać nałożony na palec króla złoty pierścień z diamentem.
11: To taki pierścień, który chciałaby założyć na swój palec każda kobieta?
10: Ja na pewno.
12: Marta Cienkowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
13: Była taka pokusa, żeby wziąć i przymierzyć i sprawdzić, czy nie pasowałby jednak na moją dłoń.
12: No szkoda, że teraz takich pierścieni się nie nosi.
7: Pierścień skradziony przez Niemcy podczas II wojny światowej został przekazany Polsce z okazji 35. rocznicy podpisania przez kraje traktatu o dobrym sąsiedztwie. I jeszcze Iga Świątek, która melduje się w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Polska tenisistka pokonała Karolinę Pliskową 6-1, 6-3. To było ich czwarte spotkanie i czwarta wygrana Świątek.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: U podnóża Karpat najchłodniej 18 stopni, 19, 20, 21 nad morzem i na południu. 25 to dzisiaj przeciętna temperatura. Są wyjątki również na zachodzie. 27 stopni Szczecin, Poznań, Wrocław. Podkarpacie ostrzegamy. Tu gwałtowne burze. Po upałach temperatury zelżały, za to pada i grzmi. Jerzy Telesiński, witam Was w czwartkowym Radiu Złote Przeboje i mam dla Was kolejny meteorologiczny Złoty Przebój. Jermaine Jackson i Pia Zadora. Trzymajcie się siedzeń!

Mariusz Łańc w Radiu Złote Przeboje, w którym gramy na to jak na lato. Przed nami Rod Stewart, który jakoś ostatnio lekko nie ma. Najpierw odwołał koncert, bo bolało go gardło, a potem musiał się tłumaczyć, jakimś to sposobem w tym samym czasie był w stanie kibicować na Mistrzostwach Świata. No a jak już zabrał się znowu za koncertowanie, to prawie zasłabł na scenie. Musiał sobie łyknąć tlenu z butli i śpiewać na siedząco. No ale my tutaj w Radiu Złote Przeboje jesteśmy z naszymi gwiazdami na dobre i na złe, dlatego Young Turks na naszej antenie.

Nie wiem, czy wy wiecie, ale raz do roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Reggae. No jest. Nie wiem, czy wiecie, ale ten dzień wypada zawsze 1 lipca. Także w ramach obchodów, jeszcze w takim radiu, w którym na muzyce znamy się najlepiej na świecie, pamiętamy oczywiście o Dniu Reggae i stąd właśnie Iron Lion, Zion i Bob Marley. A teraz z Jamajki przeskakujemy do rodzinnej Kanady Mylène Farmer, która zaśpiewa w radiu Złote Przeboje.

0: na weekend? Czas na Auchan!
1: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy, jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's, wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat, wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Okej, raport wysłany.
6: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
5: Słucham?
6: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
5: O kim ty mówisz?
6: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
5: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
6: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
7: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
8: Mamo, będzie spalony?
9: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne, złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
11: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
12: Wygrałem.
11: Słucham?
12: Z bankiem wygrałem. W sądzie.
13: Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
11: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
14: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care spółka z siedzibą we Wrocławiu.
15: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
16: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
17: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Reklama.
21: Złote przeboje w drodze.
22: Popołudniową porą wyjeżdżamy na drogi. Korkują się centra miast i wylotówki. Utrudnienie na Krajowej 15 między Kowalewem i Toruniem. Tam doszło do potrącenia kogoś na hulajnodze. Wprowadzony został ruch wahadłowy. W pogodzie stabilnie, bez burz do wieczora.
21: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.

0: Oops, I did it again. Britney Spears w Radiu Złote Przeboje. Oops, he did it again. Przyszedł, jest, będzie opowiadał, będzie rozdawał. Tomek Brell.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, ależ piękna zapowiedź. Słuchajcie, trochę a propos tego tytułu piosenki, którą śpiewała Britney przed momentem. Podobno nie da się zrobić pierwszego wrażenia dwa razy.
0: No, podobno, tak.
1: Nie do końca to prawda. Po godzinie 18 przekonam was, że takie rzeczy w muzyce jednak są możliwe.
0: Sandra, Around My Heart, a po 18 Tomek Brell.

0: Dżem i naiwne pytania w Radiu Złote Przełoje. Podobno nie ma naiwnych pytań, są tylko niezbyt mądre odpowiedzi, tak słyszałem. Na pewno po godzinie 18 dzisiaj w programie Cała Muzyka będę miał dla was kilka odpowiedzi, nawet na jeszcze niezadane pytania. Za chwilę zaczynamy. Wcześniej pogoda i wiadomości sportowe.
1: Radio Złote Przełoje.

0: złote przeboje.
1: Autopromocja.
0: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już jutro o 14.30.
1: Autopromocja. Reklama.
2: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights, drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus, mięso mielone z szynki XXL rzeźnik, cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Reklama.
8: Przed nami czwartkowy wieczór w programie Cała Muzyka. Za chwilę zerkniemy do prognoz. Teraz czas na wiadomości sportowe.
9: Sport w 30 sekund.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Dobry mecz i pewne zwycięstwo. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu. Pokonała dziś Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3. W kolejnej rundzie rozstawa na trójką Polka zmierzy się z Filipinką Aleksandrą Jalą. Niestety z turnieju odpadł Kamil Majszak. Przegrał z Amerykaninem Zakarim Swajdą 6-2, 2-6, 7-6, 4-6, 3-6. Rekordowy transfer w Premier League grający na mundialu w reprezentacji trzech lwów. Elliot Anderson został dziś najdroższym Anglikiem w historii ligi. Manchester City zapłacił za pomocnika Nottingham Forest 116 milionów funtów. Anderson zagrał wczoraj świetny mecz na mundialu, a Anglia pokonała Demokratyczną Republikę Konga 2-1.
11: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
0: Pogoda.
8: W nocy najładniej na wschodzie, tam rozpogodzenia, poza tym może popadać. Opady będą przemieszczać się z zachodu w kierunku wschodnim. Temperatura od 13 do 16 stopni. Jutro sporo słońca, choć na północy, a także miejscami na południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na wybrzeżu i na Warmii także lokalnie burze. Temperatura od 18 stopni nad morzem, na pozostałym obszarze od 20 do 24.
11: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
8: Czyli tak, podsumujmy, od 20 do 24 stopni i gdzieniegdzie deszczowo, czyli to będzie taka mała rozgrzewka przed wakacjami nad Bałtykiem. No oby nie, odpukam w niemalowane, proszę bardzo. Muzycznie za to będzie pięknie, za chwilę Maggie Reilly i Mike Oldfield, wpadnie do nas też Edyta Górniak. No a teraz wielki hit połowy lat 80., to znaczy wtedy po raz pierwszy debiutował ten utwór, bo debiutów, jak się przekonacie, za chwilę było zdecydowanie więcej. Opus i Life is Life.

Mike Oldfield i Maggie Reilly w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej Opus i Life is Life w programie Cała Muzyka. Zespół Opus, czyli trochę zespół jednego przeboju, ale co ciekawe, Life is Life jest kompozycją, która debiutowała kilka razy. No bo tak, 84, 85, 94, 2008 i 2011. Panowie wyciągnęli z tego kawałka wszystko, co było chyba do wyciągnięcia. Czyli innymi słowy, można zrobić pierwsze wrażenie dwa razy, a może nawet i więcej razy. Kto wie? Czwartkowa Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, już 12 minut po 18. Teraz muzyczna podróż do połowy lat 90. Jestem kobietą. To znaczy kobietą jest Edyta Górniak i o tym zaśpiewa teraz.

No powiem szczerze, trochę stęskniliśmy się za zespołem Toto. Zespół, który w Polsce grał kilkukrotnie, ostatnio chyba w Operze Leśnej, jeżeli dobrze pamiętam, no mogliby przyjechać do Polski ponownie, nie ukrywam. Tym bardziej, że ich koncert, który odbywał się pod patronatem Radia Złote Przeboje, do dzisiaj wspominamy bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o koncertowe wspaniałości, no to w wakacje będzie ich naprawdę sporo. Dwa koncerty Beaty Kozidrak, między innymi na Zamku w Lublinie. O tym koncercie Beata Kozidrak marzyła od dziecka. OMD w Polsce panowie już w sierpniu, no i kilka koncertowych niespodzianek dodatkowo na pewno się znajdzie w Radiu Złote Przeboje, dlatego warto słuchać nas bardzo uważnie. Choćby jutro rano Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje też będzie miała dla was bilety na niezwykłe wydarzenie. Wyobraźcie sobie wyjątkowe połączenie wykwintnej kolacji i taneczno-muzycznego spektaklu. Jedyny taki wieczór w Polsce, czyli ABBA Night Dinner and Show. Jutro będą bilety.

0: No, czuć muzycznie, że mamy wakacje, prawda? Mojo w Radiu Złote Przyboje i Lady. Za chwilę zajrzymy na ścieżkę dźwiękową naszego ulubionego filmu, czyli Dirty Dancing. A skoro już zacząłem mówić o koncertach, no to też za chwilę historia koncertowa, ale będzie to historia koncertowa, no trochę mrożąca krew w żyłach.
1: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty.

0: dzienne 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs, 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej, łopatka wieprzowa, 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Okej, okay, raport wysłany.
3: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
2: Słucham?
3: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
2: O kim ty mówisz?
3: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
2: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
3: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
4: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
12: Reklama.
13: Złote przeboje w drodze.
14: Utrudnienia na drogach. Ekspresówka S8 na Mazowszu. Odcinek Nadarzyn-Młochów. Zderzenie dwóch samochodów osobowych. Zablokowany jeden pas w kierunku Wrocławia. Ruch odbywa się lewym pasem i utrudnienia jeszcze troszkę potrwają. Skończyły się za to utrudnienia na A4, a chodzi o odcinek Kąty Wrocławskie - Pietrzykowice na Dolnym Śląsku.
13: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.

0: No nie ma co ukrywać, ten film to prawdziwy fenomen, bo chyba niewiele jest filmów, które widzieliśmy pewnie ze 100 razy, a i tak za każdym razem, kiedy jest w telewizji, go oglądamy. Za chwilę Perfekt, ale w koło jest wesoło. No teraz jednak przeniesiemy się do czasów, kiedy zespołowi Perfekt nie do końca pewnie było wesoło, przynajmniej na początku. Grzegorz Markowski, pamiętam, opowiadał nam o koncertowych wpadkach. No jak się okazuje, było ich trochę.
1: Myśmy robili próbę pół roku, pojechaliśmy do klubu w Poznaniu studenckiego i przyszło 8 osób, no. Czyli 8 biletów po 20 zł, 160 zł, wino chyba kosztowało wtedy z 5 zł, to kupiliśmy to 30 win. No i zrobiliśmy taką próbę, pijąc to wino z tą publicznością.
0: Tak się przekuwa porażkę w sukces. Perfekt, ale w koło jest wesoło, a z Grzegorzem Markowskim, który śpiewał w Perfekcie, na pewno jeszcze dzisiaj słówko zamienimy.

0: Zespół Simply Red w Radiu Złote Przeboje, czyli zespół, którego koncert do dzisiaj wspomina Natalia Kukulska, no mimo, że to było mnóstwo lat temu.
1: Pamiętam, jak dawno temu na stadionie Gwardii oni grali i koncert zrobił na mnie rewelacyjne wrażenie. Pamiętam doskonale, że był taki bardzo prosty, jeśli chodzi o formę, zmieniało się kolory tła i był taki bardzo graficzny. Dla mnie w ogóle zespół Simply Red jest takim ikoną w ogóle muzyki takiej popowej i grania na żywo.
0: Tyle Natalia Kukulska, no a ja obiecałem kolejną historię koncertową, którą zaserwował nam jakiś czas temu Grzegorz Markowski. Tym razem nie do końca udany koncert za oceanem, chociaż historia zaczyna się w jednym z polskich miast.
2: To był chyba Rzeszów albo Kraków. Dojechaliśmy na, nie wiem, na 12 w nocy, czy tam drugą, do Warszawy. Wsiedliśmy w samolot, doleciliśmy do Stanów Zjednoczonych. Ja pojechałem do jakiegoś radia, telewizji, wykąpałem się i pojechałem od razu na koncert i ich zaczynają grać pierwszy akord. Ja mówię, no znam piosenkę, ale co to za utwór?
0: Grzegorz Markowski, który zawsze takich historii ma w zanadrzu mnóstwo. Barbara Streisand teraz w programie Cała Muzyka, a po 19:00 oczywiście plotki z największymi artystami lat 80. i 90. Będziemy przepytywać m.in. Urszulę.

0: Please Don't Go. No i to jest bardzo dobry tytuł. Tu Radio Złote Przeboje. Za chwilę 19:00 wiadomości sportowe. Sprawdzimy też pogodę, a po 19:00 też mnóstwo muzycznych wspaniałości. Między innymi coś dla fanów zespołu Fun Factory.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Reklama. Plany na dzisiejszy czwartkowy wieczór są absolutnie doskonałe. Już za kilka minut m.in. ABBA i zespół Fun Factory. Sprawdzimy pogodę, no a teraz czas na wiadomości sportowe.
8: Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
9: Sport w 30 sekund.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Pierwszy poważny test przed Hiszpanią. Jeden z faworytów mundialu, który w grupie grał dość przeciętnie, dziś zmierzy się z zawsze solidną Austrią. Ten mecz o 21. O 1 w nocy hit Portugalia zagra z Chorwacją, a o 5 nad ranem Szwajcaria zmierzy się z Algierią. Iga Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu. Kamil Majchrzak wraca do domu. Świątek pokonała dziś Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3, a Majchrzak przegrał z Amerykaninem Zakarim Swajdą 6-2, 2-6, 7-6, 4-6, 3-6. Świątek w trzeciej rundzie zagra z Filipinką Aleksandrą i Alą. Na tym etapie zobaczymy także Huberta Hurkacza, który zagra jutro z Amerykaninem Tomim Polem.
8: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
7: Pogoda. Jutro sporo słońca, chociaż na północy, a także miejscami na południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu, na wybrzeżu i na Warmii także lokalnie burze. Temperatura od 18 stopni nad morzem, na pozostałym obszarze od 20 do 24. I tak będzie jutro w nocy, najładniej na wschodzie, tu rozpogodzenia, poza tym może popadać, a opady będą się przemieszczać z zachodu w kierunku wschodnim. Temperatura od 13 do 16 stopni. No to teraz tradycyjnie prognoza muzyczna. Tu sporo słońca, za chwilę m.in. ABBA, czyli ukochany zespół małej Edyty Bartosiewicz, która podobno zasłuchiwała się właśnie w tym zespole. No podobnie jak my wszyscy. Fiction Factory to za kilka minut, a teraz Fun Factory w Radiu Złote Przeboje. Słuchamy.

0: Fiction Factory w Radiu Złote Przyboje, a wcześniej Fan Factory, czyli zespół, który zaserwował swoim fanom długą przerwę, ale postanowili powrócić. Przy okazji pytaliśmy ich kiedyś o kompozytorskie sztuczki, no bo mają na swoim koncie kilka złotych przybojów. Czy jest na to jakiś sposób?
1: If you sit down and wanna write some,
2: jeśli specjalnie siadasz i chcesz coś napisać, to nic z tego nie będzie. Tak to nie działa. Robiłem tak wiele razy i nigdy nie byłem zadowolony z efektu końcowego. Ale trafisz na właściwy moment. Zapiszesz swój pomysł. A w końcu mamy nową technologię i wystarczy telefon. Nagrasz melodię i do melodii zaczynasz pisać. Ale czasami, ja tak przynajmniej miałem, siedziałem w samochodzie, słuchałem radia i zaczynałem śpiewać czyjeś piosenki. Wiele osób tak robi. Śpiewa czyjeś piosenki do własnej melodii. Ale czy to sztuczka?
0: No tak swoją drogą to z drugiej strony Łukasz Zagrobelny, który za moment zaśpiewa, kiedyś przyznał, że jeżeli chodzi o pisanie złotych przybojów, to nie ma absolutnie na to reguły.

0: właśnie. Dla fanów muzyki zespołu ABBA mam bardzo dobrą wiadomość, no bo to już jutro rano w Radiu Złote Przyboje Słoneczna Brygada będzie miała dla was bilety na niezwykłe wydarzenie. Połączenie kolacji i taneczno-muzycznego spektaklu. Jedyny taki wieczór w Polsce, czyli ABBA Night Dinner and Show. Jutro będą bilety. ABBA, czyli zespół, w którym zasłuchiwała się mała Edyta Wartosiewicz. No zresztą gwiazdy, których my słuchamy, też mają swoje ukochane gwiazdy. Na przykład Justyna Staczkowska kiedyś, też pamiętam, opowiadała nam o pewnym koncercie, który zrobił na niej piorunujące wrażenie.
1: Przyjechało do Polski Gotham Project i grali w Stodole. Po prostu to był szok. Oni tak doskonale grają na żywo. Każdy muzyk jest wielką osobowością. Wielką, naprawdę. Uwierz mi, na ich koncercie to było... To coś nowatorskiego. Ludzie nie przestawali bić brawa. Ja tak jak rzadko nie chciałam wychodzić z sali jeszcze pół godziny po, ponieważ ta atmosfera tego tanga i to, jak oni to zagrali na żywo, każdy instrument, po prostu doskonały.
0: Tyle Justyna Staczkowska. No dobrze, teraz w programie cała muzyka Hall & Oates, a za chwilę, no kto wie, czy nie największy złoty przebój zespołu Bajna.

0: i nie ma wody na pustyni. Beata Kozidrak, kiedy rozmawialiśmy o koncertowaniu, powiedziała jedno zdanie, pod którym zapewne każdy artysta podpisałby się.
1: Scena to jest magia, więc jeśli ktoś tego nie przeżywa, jeśli nie czuje, co to jest, jakie to jest ważne w naszym życiu, w życiu artysty, który naprawdę z pasją do tego podchodzi, to trudno sobie wyobrazić.
0: No i tak też magicznie na pewno będzie na koncertach Beaty Kozidrak, choćby koncert na Zamku w Lublinie. O tym koncercie Beata Kozidrak marzyła podobno od dziecka.
2: Autopromocja.
3: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z radiem Złote Przeboje możesz zafundować

0: sobie wakacje. Nowy Pasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie złote przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Czas na weekend? Czas na Auchan!
3: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy, jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's, wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat, wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Z jazdą na rowerze to nigdy nie wiadomo. Albo będzie relaks, albo pod wiatr.
15: A ekstra pensja od Lotto będzie ci wjeżdżać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w Maxi Pensję, by co miesiąc dostawać 50 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów. Jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie 2 sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Zespół Petro Boys w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę w programie cała muzyka Urszula. Obiecałem, że na pewno słówko zamienimy. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy na temat muzycznych inspiracji, czego słuchała Urszula, będąc małą dziewczynką. No, nie uwierzycie, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, co działo się później.
1: Wcześniej to była na przykład rodzima Budka Suflera. To jest, chodziłam na ich koncerty i byłam ich fanką. Ale pamiętam te napisy zespołów, nazwy na torbach, które nosiliśmy na ramionach, takie jakby elektrycy nosili takie torby z takiej świńskiej skóry i tam się wypisywało długopisami na różne nazwy, Deep Purple na przykład, Uriah Heep i ten człowiek, który miał takie wielkie afro, nie Hendrix, ale o T-Rex właśnie, tego typu historie. A potem oczywiście to zielone jabłuszko, pamiętam płytę i Beatlesi. A przez większą część mojego dorosłego życia chyba jednak Steven Tyler z Aerosmith.
0: Urszula, Rysa na szkle teraz w Radiu Złote Przeboje, a za moment porozmawiamy o tym, co Urszula robiła, będąc małą dziewczynką.

0: David Bowie i Pat Metheny w Radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem, że przepytamy Urszulę w naszym kąciku z gwiazdą, czy miała jakieś pomysły na siebie, będąc małą dziewczynką. Kiedyś to pytanie zadałem, no i okazało się, że owszem, tak, pomysłów na karierę mała Urszula miała mnóstwo.
1: Takie pomysły, że będę archeologiem na początku. Potem chciałam być bibliotekarką, jak już się nauczyłam czytać i zaczęło mi to sprawiać przyjemność po lekturze Dzieci z Bullerbyn. Po prostu chodziłam do biblioteki jak zwariowana i chciałam tam zamieszkać. Kiedyś mówiłam, że będę chyba panią bibliotekarką. Potem już tak w dorosłym życiu niemalże już miałam być nauczycielką muzyki, bo studiowałam na UMCS-ie.
0: No i aż prosi się zapytać, czy dorastając w Lublinie, który jest chyba jednym z najważniejszych ośrodków żużlowych w Polsce, miała z nim styczność?
1: Oczywiście, mój ojciec chodził zawsze na żyć co tydzień. Mama zawsze chciała, w niedzielę chyba to było, mama zawsze chciała nas wepchnąć, moją starszą siostrę i mnie, tacie, pod opiekę. On mówił: Marysia, ty nie wiesz, co tam się dzieje. A tam dziewczynki nie bardzo. No i rzeczywiście raz byłyśmy chyba na takim żużlu z tatą. Jak zwykle zgubił czapkę, bo on zawsze wyrzucał, gdzieś tam zdejmował czapkę i wyrzucał do góry w emocjach. Jakieś tam emocjonalne słowa, określenia i tak dalej też były. Ale to było fajne przeżycie.
0: No tak swoją drogą to pewnie każdy, kto choć raz był na zawodach żużlowych, pomyśli sobie w duchu, no sama prawda. Za niespełna kwadrans 20 i nasza radiowa strefa gości. Teraz Elton John.

0: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo. Ci panowie
2: z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje, właśnie minęła 20. Zaczynamy strefę gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce kolejny artysta, który opowiadać będzie historię, w które trudno uwierzyć, ale to zdarzyło się naprawdę. Janusz Panasewicz, czyli głos, który znamy i kochamy wszyscy. Janusz Panasewicz to dzisiaj główny bohater naszego stałego cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Zostańcie koniecznie z Radiem Złote Przeboje.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w Pewnego razu w muzyce artysta, który wbrew pozorom ma sporo wspólnego z inną wielką polską legendą, czyli Lechem Wałęsą. Jak się okazuje, Janusz Panasewicz, bo to o nim mowa, też zmienił historię polskiej muzyki, przeskakując przez płot. Z tym, że w jego przypadku był to płot jednostki wojskowej.

0: długa historia. Ja w ogóle byłem na początku w wojsku gdzieś na Mazurach w Węgorzewie, później trochę w Ełku i tam blisko domu, więc całkiem dobrze się mi tam było. Wieczory właściwie mam takiego młodego żołnierza w tamtych czasach. To spędzałem większość w domu, więc przyjeżdżałem sobie jakimś tam busem porannym i byłem w jednostce, więc było super, ale później trafiłem do zespołu reprezentacyjnego Desant się nazywał, no i tam już było, tam były koncerty, trochę śpiewałem w jakichś chórkach tak naprawdę, bo byłem żołnierzem, więc tam byli artyści cywilni, którzy zarabiali pieniądze, występowali i tak dalej, ja mam jakieś chórki, więc sprzęt jakiś nosiłem, rozstawiałem i takie rzeczy, ale czasami śpiewałem też, więc no i kiedy okazało się, że mam gdzieś tam zaśpiewać, to były nieprzyjemne czasy akurat, bo był stan wojenny i tak dalej, więc że mam zaśpiewać i odmówiłem. W zasadzie ja się nie orientowałem, czy dobrze robię, czy nie, bo dla takiego młodego chłopaka pokazać się gdzieś w telewizji i tak dalej, to było pewnie fajne, zwłaszcza, że ja nie planowałem, że ja będę wtedy, w tamtych czasach, że ja będę w Lady Punk i tak dalej, więc nic takiego nie miało miejsca, więc dla mnie gdzieś tam z Mazur, żeby się pokazać, było pewnie fajne, tylko że był Andrzej Mogielnicki, którego już wtedy poznałem. Spotkaliśmy się, on mówi, wiesz co, za chwilę rusza ten Lady Punk, lepiej jakbyś się w telewizorze nie pokazywał z tym repertuarem i z tym w ogóle w stan wojenny i tak dalej. Więc oczywiście odmówiłem, bo to było dla mnie, zresztą miałem do końca tej służby wojskowej tam niewiele, ze 2 miesiące, więc miałem to wszystko gdzieś i powiedziałem nie i już. No i decyzją władz wojskowych, panów generałów, zostałem przeniesiony do Sanoka. Nie było mi źle i te 2 miesiące akurat szybko zleciały. No i pojawiłem się w zespole Lady Punk.
1: No ale pewnie nie wszyscy wiedzą, że owo pojawienie się w zespole Lady Punk to właściwie była samowolka.
0: Dostałem taką wiadomość, że będzie nagranie i że... znaczy, miałem bardzo zaprzyjaźnionego wtedy chorążego. To on był po studiach facet i był chorążym. Okazuje się, że został oficerem i jest w tej chwili, wydaje się, w randze pułkownika, ale to był młody facet, który jakby uwierzył w to, że jest coś takiego jak Lady Punk, że powstaje, że ja jestem wokalistą, że będę śpiewał i po prostu mi zaufał i on miał po prostu służbę, był oficerem dyżurnym w czasie w nocy i zezwolił na to, wiedział dobrze, że ja w tej jednostce mam swoje cywilne, czyli prywatne ubranie, bo wiadomo, że bez przepustki w mundurze nie pójdę, więc oczywiście przebrałem się w ciuchy cywilne i przez płot wyskoczyłem z tej jednostki i dojechałem do Krakowa, w Krakowie czekał na mnie pan Jacek Mastykarz, małym Fiatem, pamiętam. No i później mnie tak samo w ten sam sposób odwieziono i wróciłem do Sanoka, do tej jednostki. Wszystko się udało, natomiast no, ryzyko było duże. Wiedziałem, że muszę zdążyć tam na przykład przed zmianą warty, czyli przed 6 rano, więc to były nocne jakieś przejazdy. No, w stanie wojennym coś takiego to jest sąd.
1: Początki kariery, jak słyszycie, to gotowy scenariusz na film sensacyjny. I przyznacie, trudno w to uwierzyć, że działo się to ponad 40 lat temu. Ale okazuje się, że Janusz Panasewicz doskonale pamięta swój radiowy debiut.
0: Tak naprawdę to było bardzo, bardzo dawno temu. Jeszcze nie mówię o Lady Punk. Chyba usłyszałem się, kiedy w jakimś radiu lokalnym byłem na jakimś przeglądzie zespołów. I grał tam między innymi wtedy Ogród Wyobraźni z Ełku, bardzo znana wtedy kapela, która wygrała pierwszy chyba Jarocin. I pamiętam, że wtedy ja miałem taką kapelę z Mazur, z Olecka i wtedy to było nagranie oczywiście bardzo amatorskie, to było z koncertu live, ale nie było to fajne i takie w zasadzie był ten wokal z przodu, tylko jakiś instrument się tam pojawiał, jakiś bęben, nie było za ciekawie, ale słyszałem tego. Natomiast później rzeczywiście już w Lady Punk oczywiście, kiedy te piosenki zaczęły się pojawiać non stop wszędzie, we wszystkich radiach, to na początku oczywiście byłem taki podekscytowany tym, fajnie, a później się po prostu do tego przyzwyczaiłem. I to jest częste pytanie, jak jadę taksówką na przykład. To pan taksówkarz. Bo akurat jest piosenka Lady Punk grana i ja tak, no dość łatwo, w związku z czym ja siedzę z tyłu i tak czekam, bo już wiem, że za chwilę facet coś powie i za chwilę, panie Januszu, no i jak to jest, tak pan jedzie sobie i pan tak słucha, co pan czuje? Ja mówię, wie pan co? To jakby tu panu powiedzieć, fajnie, cieszę się, że grają te piosenki, ale to tylko tyle. Na tyle się już zdążyłem przyzwyczaić, że nie traktuję, że oto ja, to ja, tylko po prostu gra zespół znany i popularny.
1: I to akurat prawda. Janusz Manasewicz dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Ponad 4 dekady na scenie, dlatego nasza historia jeszcze się nie kończy.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w Pewnego razu w muzyce prawdziwa legenda polskiej sceny. Janusz Panasewicz, czyli wokalista wciąż dobrze rokującej Lady Punk. Jaka jest mała Lady Punk po latach?
2: Dorosła, niecnotliwa, czasami niegrzeczna i kochająca ludzi.
1: Z wzajemnością, co chyba najważniejsze.

0: Pewnie nikt w latach 80. nie spodziewał się, zwłaszcza na początku, gdy startował zespół Ladybug, że wkrótce fanów, a właściwie fanki, ogarnie prawdziwa histeria. Janusz Panasewicz doskonale pamięta, co działo się przed koncertami.
1: Były troszkę inne sytuacje w ogóle wtedy, inne czasy, więc ja przypominam sobie, na przykład rano się wstawało na śniadanie, a tam po prostu o godzinie 9-8 rano były tłumy dziewczyn, które przychodziły zrobić zdjęcie, ale bardziej zrobić autograf, bo jeszcze wtedy nie było akcji pod tytułem telefon komórkowy, że wszyscy robią, ktoś tam miał, nieliczni mieli jakiś aparat, to robili, dlatego tych zdjęć nie jest tak dużo, a natomiast no, głównie były autografy, jakieś takie spotkania i no, bywało przeważnie ja to miło wspominam, bo to było czasami zapraszane na Śląsku, gdzieś na przykład do fan klubu, więc po tych spotkaniach z fanami to było ciężko później grać koncert, bo to były naprawdę duże przeżycia, ale ja wspominam to bardzo fajnie i tak jak będę pamiętał, że zawsze ci fani to byli pod hotelem. Nawet taką piosenkę śpiewaliśmy, Andrzej Mogilnicki napisał Mała Lady Punk i tam właśnie jak uparty czeka psiak pod hotelem na swojego idola i tak dalej, i tak dalej. I te czasy miały miejsce, więc ja to naprawdę widziałem.
2: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie

0: się bać. A on mówi, no wiem, już doszły mnie słuchy, mimo że był na Karaibach, bo to w godzinę już wiedział o tym. I mówi, wiesz co, fajnie, z jednej strony się cieszę, ale z drugiej wolałbym, żeby tego nie śpiewali, a było wszystko jak należy, żeby się ludzie nie kłócili i tak dalej. Więc to oczywiście tak samo jest z zamkami, zamki na piasku i były takim dla mnie, w sensie jakby muzycznym. To było tak oryginalny numer, tak fajnie grany, z takim pazurem, że do dzisiaj zawsze mam ciary, jak wychodzę na scenę, także miło wspominać.
1: Ale oczywiście takich ponadczasowych hymnów zespół Lady Punk ma zdecydowanie więcej, no bo przyznacie, trudno sobie wyobrazić jakikolwiek koncert bez choćby piosenki Marchewkowe pole.
0: Do dzisiaj jest grana, w ogóle nie wyobrażamy sobie koncertu, nikt się nie spodziewał, to było tak spontaniczne, weszliśmy do studia, to pamiętam też to świetnie, bo to były wakacje, muzycy Paweł, Edmund i Jarek Szlagowski wyjechali jakoś nad morze, bo mieli dość już wszystkiego, bo my tych koncertów mieliśmy, to był 83-84 rok, więc graliśmy jakieś tam kosmiczne ilości tych koncertów, w związku z tym wyjechali odpocząć. Janek mówi, słuchaj, jest taka propozycja do filmu o dwóch takich, co ukradli księżyc, jest rysunki, są Leszka Gałysza, jest i to w ogóle Jan Kobuszewski, wielu aktorów się w to zaangażowało, potrzebują muzyki, robimy. No i Andrzej szybko oczywiście napisał teksty przepiękne, bardzo uniwersalne właśnie, które do dzisiaj funkcjonują, ale opisują sytuację i z filmu, i z rzeczywistości. I ja pamiętam, jak to nagraliśmy, kompletnie nie wiedzieliśmy, film fajnie, bo fajne, wiedzieliśmy, o co chodzi i fajnie nagrać taką muzykę, całą ścieżkę. Dla Janka to było też ważne jako kompozytora. Natomiast kompletnie się nie spodziewaliśmy, że jakakolwiek piosenka trafi na listę, a jak zaczęła trafiać na listy przebojów, więc stała się po prostu hitem totalnym i wszyscy wiedzą, o co chodzi. Każdy sobie interpretuje ją jak chce, natomiast funkcjonuje ona do dzisiaj i świetnie się bawimy zawsze przy tej piosence. Mało tego, rzucają nam marchwie na scenę, jak zaczynamy to grać. Ostatnio gdzieś grali, nie wiem, czy nie w Zabrzu, gdzieś na Śląsku chyba. I takie marchwie naprawdę 20-centymetrowe z nacią wrzucane na scenę, więc wszyscy ojej, sobie tam gdzieś po statywach pozawieszaliśmy. No fajnie, bardzo sympatycznie.
1: Janusz Panasewicz dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Co ciekawe, piosenek, które można by określić mianem hymnu pokolenia, jest zdecydowanie więcej. Zespół Lady Punk ma szczęście do utworów, które mimo upływu lat są wciąż aktualne.
0: W ogóle śpiewając piosenki w tej chwili, zauważyliśmy, grając mnóstwo koncertów i gramy te koncerty, ja się przyglądam ludziom, bo wyciągamy takie numery, mnie niż zero, to wiadomo, to zawsze graćmy, ale na przykład Siódme niebo nienawiści, które jest po prostu takim uderzeniem, że ludzie po raz drugi otwierają buzię i mówią, ojej, przecież to się dzieje teraz na naszych oczach, więc u nas akurat tych piosenek nie brakuje, takich, które się odnoszą, i to jest fantastyczne, uważam, w piosenkach, że funkcjonowały 20 lat temu i po jakimś czasie dalej one są aktualne, to jest ważne.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje Kolor 90.4 FM.

0: Statki na niebie i zespół Demono w Radiu Złote Przeboje. Podobno Andrzej Krzywy za tą piosenką nie przepada. Dzisiaj w pewnego razu w muzyce inna wielka gwiazda polskiej muzyki, czyli Janusz Panasewicz. Janusz Panasewicz, który już opowiadał, jak reaguje na swoje piosenki w radiu. Kiedyś bardzo żywiołowo, obecnie podobno się do tego już przyzwyczaił. Pewnego razu w muzyce dzisiaj Janusz Panasewicz, który opowie jeszcze o niezwykłym koncercie, który zakończył się zdemolowaniem pewnej sali koncertowej i było to działanie jak najbardziej celowe. Dzisiaj też odpowiedź na bardzo ważne pytanie, czy Janusz Panasewicz czuje się artystą spełnionym i człowiekiem szczęśliwym. Zostańcie koniecznie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: To niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
4: O, Barbara! Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. W Media

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w Pewnego razu w muzyce prawdziwa legenda Janusz Panasewicz, czyli wokalista zespołu, który jest bez wątpienia ewenementem na polskiej, a być może nawet i światowej scenie muzycznej.

0: Zespół Lady Punk powstał w stanie wojennym. Nie był to zbyt ciekawy czas, ale jednak udało im się zaistnieć nawet w telewizji.
1: W zasadzie to były takie czasy, że myśmy, bo jeszcze początek, jak stan wojenny, to był taki wysyp tych zespołów, czy TSA, Oddział Zamknięty Republika, Manam wcześniej jeszcze tam Perfekt. Więc te zespoły, chwilę później Lech Janerka z Klaus Mittwoch, więc te zespoły jakoś tak powstawały. No i mieliśmy jedno radio, bo graliśmy w Polskim Radiu u Marka Niedźwieckiego i to właściwie, bo nie było, słuchało się wtedy, takie czasy były, nie, że młodzież słuchała Marka Niedźwieckiego, w związku z tym tamte wszyscy jakby te piosenki przynosili i one były grane. No i zaczęliśmy funkcjonować, zaczęły się odbywać koncerty. Trochę mówiono nam wtedy, że to jest trochę taki wentyl bezpieczeństwa w stanie wojennym, no bo że władza tam oczywiście pozwala, żeby ta młodzież nie szła na ulicę, więc może fajnie będzie, jak będzie chodziła na koncerty, no a różnie z tym było, także no, to były takie czasy dla nas wspaniałe, w sensie, ja, bo wszystko, co powstaje, co się rodzi, jest cudowne, natomiast to, co się działo dookoła, no było dużo, dużo smutniejsze.
0: I co ciekawe, zespół Lady Punk nigdy nie pojawił się na festiwalu, który, no, był znakiem tamtych czasów, czyli w Jarocinie.
1: Nigdy nie graliśmy, nie byliśmy tam. Ani Janek nie grał, ani ja jakoś solowo, czy Janek z jakimiś innymi formacjami, nigdy nie graliśmy, nie.
0: Co ciekawe, czasy były takie, że gdy ktoś po Jarocinie pojawił się w telewizji, to już przez Jarocin był wyklęty. Mówiono, że sprzedał się reżimowym mediom. Tak było choćby z zespołem Republika.
1: Republika to ona funkcjonowała trochę tak jak my, czyli radiowo, koncertowo i tak dalej. Jarocin się pojawił i oni pojechali później, kiedy już byli mega popularni w Polsce, pojechali do tego Jarocina. No i część tam zbuntowanych ludzi młodych nie chciało ich jakoś tam, no nie akceptowało ich przez to, że w ogóle są w radiach grani, nie? A nie tylko na kasetach, bo kapele, wielu muzyków, których znam do dzisiaj przecież, to wydawali gdzieś tam, że tak powiem, pokątnie te swoje kasety. Nie było jakby dostępu takiego szerokiego, radiowego. Nie umiem teraz powiedzieć, czy przez to, że na przykład radio nie grało wtedy takich kapel, czy to było z uwagi na ich teksty, nie umiem powiedzieć tego, dlatego że wydaje mi się, że czasami teksty niektórych kapel, jak Lady Punk czy Republika, były na tyle odważne, że radia puszczały, a innych nie.
0: I przyznacie, aż ciężko uwierzyć, że cenzura to przepuszczała.
1: Nieraz się zastanawiałem nad tym, dlaczego, ale nie umiem na to odpowiedzieć. W zasadzie nie od nas to zależało, nie od muzyków. Byli redaktorzy, byli ludzie, którym się to coś tam podobało, a coś mniej, może dlatego. To jest Republika było tak, że oni pojechali, ja pamiętam ten, ja widziałem później ten koncert i rozmawiałem z Grześkiem Ciechowskim, rozmawiałem z muzykami, z Andrzejem Krzywańskim i tam po prostu przypominam sobie akurat, że oni tam wyszli na ten koncert, zaczęli w nich tam rzucać wszystkim, co się tylko działo, no ale Grzesiek był nieprzejednany, tam od stosownymi słowami zawołał tych ludzi i w zasadzie ten koncert był niesamowity, dlatego że się zaczął od obrzucania ich wszystkim, co się tylko dało, a później ci sami ludzie po prostu otworzyli buzię i stali po prostu jak zaczarowani, nie wiedzieli, co się z nimi dzieje, więc no to przeszło do historii oczywiście.
0: A skoro o historii mowa, to w latach 80. wśród młodzieży były dwa obozy, dwie frakcje. Zwolenników Republiki właśnie i zwolenników Lady Punk. I były wręcz wojny między tymi obozami.
1: Ja to pamiętam, bo do nas to dochodziło. Dochodziło do Republiki to, oni wiedzieli i my. Myśmy się z tego śmieli, bo spotykaliśmy się bardzo często z uwagi na to, że też często razem graliśmy koncerty, dlatego no było wesoło, bo też tam Janek na przykład mówi, Grzesiek, uważaj, bo tam ci twoi fani rzucają w nas jakimiś cukierkami, groszkami. Ja pamiętam taki koncert w Spodku w Katowicach, że razem graliśmy, ale to tak naprawdę nas bardzo dziwiło i wręcz rozśmieszało, dlatego że między sobą byliśmy w wielkiej komitywie. Zresztą, co było następstwem, że Grzesiek Ciechowski napisał dla nas tekst, na przykład Zostawcie Titanica. Z kolei Janek nagrał pierwszą jego solową płytę, wszystkie gitary, więc to była taka koleżeństwo, przyjaźń nawet i od lat. Natomiast ja myślę, że to w mediach bardziej powstało. Ja pamiętam, nie umiem powiedzieć w tej chwili, jaka to była gazeta, ale na okładce tej gazety siedzieli jakby na plaży, był zarys dwóch postaci, kobiety i mężczyzny, chłopaka i dziewczyny. Byli odwróceni, jakby odwróceni do siebie plecami. Było napisane Proszę zgadnąć, czy tam odpowiedzieć, kto jest fanem Lady Punk, a kto Republiki. Więc to było trochę takie nakręcane, ale no ludzie że zawsze szukali jakichś tam podziałów, więc to jakby z nami nie miało wiele wspólnego, ale mimo wszystko.
0: I czasem ciężko było się zdecydować, w której grupie być, bo przecież w tym wszystkim też była muzyka.
1: No i też piosenki, które były całe na listach przebojów, na szczytach i to w zasadzie był taki moment, że tylko albo ich, albo nasza i tak na zmianę, więc tam fani między sobą prowadzili jakieś wojenki. No, tak było.
0: Janusz Panasewicz, dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce nasza opowieść jeszcze się nie kończy.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.

0: dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce prawdziwa legenda Janusz Panasewicz, czyli wokalista zespołu, który jest na scenie już ponad 4 dekady. Przed momentem Janusz Panasewicz zafundował nam historię pewnego konfliktu, który zresztą doskonale pamiętamy. Konfliktu między fanami zespołu Republika i Lady Punk. No, panowie żyli ze sobą w doskonałej komitywie. Zresztą, żeby nie być gołosłownym, w końcu jeden z największych przebojów zespołu Lady Punk, czyli Zostawcie Tytanika, jest napisany właśnie przez Grzegorza Ciechowskiego. Chociaż historia powstania tego kawałka nie należy do najprostszych.
1: To w ogóle ona powstała w ten sposób, że to było w Pruszkowie w Janka domu. Pamiętam, Janek tam wynajmował Borysewicz dom i tam robiliśmy próby do tej płyty. Robiliśmy próby Tacy Sami. Tam było między innymi Tacy Sami, Zostawcie Tytanika. To jest ten czas i pamiętam, Janek mówi, słuchaj, napiszę, tu spotkałem się z Grześkiem Ciechowskim i Grzesiek napisze tekst. Ucieszyłem się, mówię, no fajne teksty, zawsze mi się podobały jego teksty, więc mówię, czekamy, nie? I tak po 2 dniach już studio jest wynajęte, mamy to nagrywać. Janek przynosi, mówi, słuchaj, on dał tu taki tekst. No i ja zaczynam czytać i tam jest coś przez igielne ucho, że tam dotrzesz do swojej świadomości, czy tam podświadomości. Pamiętam to doskonale, że to się zaczynało przez igielne ucho, coś takiego. Ja mówię, Boże, Janek, to jest... Kto tego będzie słuchał? To przecież za filozofia jakaś w ogóle. O co tu chodzi? Ja nie rozumiem, co Grzesiek miał na myśli. I zadzwoniliśmy do Grzegorza i mówiliśmy, że nie, że to nie tak. On mówi, ja tak myślałem, ja też tak napisałem, bo ja nie wiem, jak dla was napisać, ale dajcie mi jeszcze jeden dzień. I nagle po dniu dostajemy Titanika. Po prostu wstrząsające to było. Dostałem tą piosenkę, zacząłem ją czytać i zacząłem za chwilę śpiewać. Ja nałożyłem słuchawki, nie musiałem się jej uczyć. Po prostu wziąłem i śpiewałem od razu.

0: I tak powstała piosenka, której słuchało się tak, jakby się oglądało film. Film, który powstał parę lat później przecież.
1: On jakby przewidział. Oczywiście, że czytał, wiedział, co się działo na Titanicu i tak dalej, był do tego przygotowany. Natomiast kiedy ukazał się film, ten taki popularny film z Camerona, Titanic, więc mnóstwo ludzi do nas, do mnie dzwoniło. Słuchaj, a co to jak ten Grzegorz? Znanych bardzo ludzi, którzy mówią, on przewidział, przecież on w tej piosence, o czym wy śpiewacie, to jest cały scenariusz Camerona. A mówię, no tak, bo historia jakieś tam, wiadomo, że orkiestra, że to pewne rzeczy są faktami, tu nie ma co owijać w bawełnę. Natomiast połączenie tego, znalezienie pomysłu, żeby rockową piosenkę zaśpiewać o tym, w zasadzie o tym, co się tam wydarzyło, ale tak naprawdę zostawcie Titanica, jest takim naszym, taką odezwą do ludzi, że rzeczy, które są czyjąś tajemnicą, którzy sobie gdzieś odeszli, którzy żyją swoim życiem, żeby nie grzebać w tym. I to do dzisiejszych czasów bardzo się odnosi. Proszę zostawić Titanica, bo niech on sobie tam leży.
0: No i mogłoby się wydawać, że pewnych tematów faktycznie lepiej nie ruszać. Na przykład historii pewnego koncertu, o którym w Siedlcach mówi się jeszcze od czasu do czasu, mimo że od tego koncertu minęło mnóstwo lat. Koncert, który okazał się kontrolowaną demolką.
1: W Domu Kultury, kiedy przyjechaliśmy do tego Domu Kultury i podszedł do nas dyrektor Domu Kultury, ja to pamiętam takie szczegóły, podszedł dyrektor Domu Kultury, mówi, no świetnie, świetnie, że was zaprosiłem, wiecie, nie wiem, co to będzie, ale bardzo chciałem, żebyście przyjechali, no to fajnie i tyle. Po czym, kiedy skończyliśmy grać, zaprosił nas ponownie, żebyśmy weszli jeszcze raz na scenę, kiedy już nie było ludzi, nie zostało z tego Domu Kultury nic. Po prostu z sali, z Domu Kultury zginęły, po prostu wszystkie ławki były jak zapałki, połamane, zniszczone, totalnie cała sala. I mówimy, no i co w tym takiego wesołego? A dyrektor mówi, właśnie 30 razy pisałem do władz miasta, żeby zrobili remont, więc straszyłem ich, zaproszę Lady Punk. Zaproszę Lady Punk, no to se zapraszaj. Zaproszę Lady Punk, nie chcieli mu remontować. To wszystko było bardzo zaniedbane, więc zaprosił Lady Punk. Ludzie i remont miał jakby za free, natychmiast dostały. No bo miasto musi mieć jakiś dom kultury. W związku z tym wyremontowali mu to.
0: No trochę strasznie, trochę śmiesznie. Janusz Panasewicz dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Czy Janusz Panasewicz jest człowiekiem szczęśliwym?
1: Tak, jestem szczęśliwy na pewno. I jakby osobiście, w sensie jakby życia mojego osobistego, ale też artystycznie w dużej mierze tak, spełnioną jeszcze nie, dlatego, bo mam nadzieję jeszcze parę rzeczy fajnych zrobić, swoich solowych rzeczy i mam nadzieję jeszcze z Lady Punk, oby było zdrowie i obyśmy się no po prostu umieli uśmiechać tak jak do tej pory, że wszystko nam jakoś fajnie idzie z powodu takiego nie napinania się specjalnego, nie, że za wszelką cenę, nagraliśmy już tak wiele rzeczy, które moglibyśmy dawno zostawić i dać sobie spokój, a powoduje nami to, że chcemy się ze sobą spotykać i robić fajne rzeczy, które w nas siedzą. Więc z tego powodu powinienem być spełniony, a nie jestem, bo jeszcze mam coś do zrobienia. Natomiast osobiście tak, jest mi dobrze.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje Kolor 90.4 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jedna z najwspanialszych polskich artystek. Bez niej polska muzyka byłaby zdecydowanie uboższa, biorąc pod uwagę, jak szeroki jest wachlarz jej repertuaru. Można chyba mówić o fenomenie. Justyna Steczkowska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka. Za chwilę porozmawiamy.

0: Moi drodzy, pora już na obiecanych wspaniałych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj artystka, której no jakiś czas temu u nas nie było. Dlatego tematów będzie sporo. Justyna Steczkowska w Radiu Złote.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry. Zaglądam do kalendarza, no i wygląda na to, że mamy no taką prawie okrągłą rocznicę.
1: Tak.
0: To było 30 lat temu. Narodziła się wtedy
1: dziewczyna
0: szamana i nic już na polskiej scenie muzycznej nie było takie samo. Słuchaj, jaka była Justyna Steczkowska 30 lat temu? Poza tym, że na pewno niepokorna, bo niepokorna jest do dzisiaj, ale jaka była wtedy, pamiętasz?
1: No wtedy, cóż, szukałam swojego miejsca na świecie w muzyce. Starałam się iść swoją drogą, więc rzeczywiście mało było we mnie muzycznej pokory, ale to dobrze, bo na tym polega też czas młodych ludzi, którzy chcą zdobyć świat, mają dużo energii, dużo takiej wiary w siebie i to jest bardzo dobre, uważam, bo to im pomaga szukać jak gdyby swojej własnej drogi, taki rodzaj pewnego buntu. I ja byłam taka sama, no cóż, takie było życie, szukałam swoich własnych dźwięków, możliwości wyrażania się przez muzykę. Pisałam swoje piosenki sama, ze swoim chłopakiem też niektóre rzeczy, bo wtedy byliśmy muzykami oboje, młodzi ludzie tam po 18-17 lat, parliśmy do przodu, grali na różnych festiwalach i było fajnie. No a potem, jak już wygrałam Opole, potem, znaczy szanse na sukces, potem Opole, potem otworzyły się dla mnie drzwi do wielu wytwórni muzycznych, bo to było coś takiego innego. Wygrałam wtedy piosenką Moja Intymność, napisaną przez braci Pospieszalskich i Wojciecha Waglewskiego. I wtedy było naprawdę takie wielkie wow dla mnie, bo ze wszystkich stron, tak? I mogłam tak naprawdę wybrać wytwórnię, którą chciałam, co było wielką rzeczą w tamtych czasach. I wybrałam wtedy Wajdan Pomaton, czyli filia światowego EMI w Polsce. I potem zaczęła się moja praca z tymi ludźmi. Szukaliśmy producenta do tego, żeby nagrać płytę. I to był Grzegorz Ciechowski, o czym już teraz wszyscy wiedzą. Ale wtedy właśnie staraliśmy się znaleźć kogoś, kto będzie do mnie pasował, z kim ja się też będę dobrze czuła. Na początku nie wydawało mi się, że to jest jakiś dobry pomysł, z tego względu, że ja słuchałam trochę innej muzyki, ale bardzo lubiłam Republikę, zresztą tak jak chyba większość młodych ludzi. I ten wyrazisty czarno-biały kolor, przede wszystkim świetne teksty Ciechowskiego. Ale jak się spotkałam z Grzegorzem, to od razu przypadliśmy sobie do gustu i od razu mieliśmy o czym gadać. I okazało się, bo ja patrzyłam na niego przez pryzmat tego gwiazdorstwa, które nosił na sobie, tak? Nie w sobie, ale na sobie. Natomiast nie miałam wtedy świadomości, czym tak naprawdę jest producent muzyczny, bo mało tej świadomości mieliśmy 30 lat temu i w ogóle takich producentów nie było. On był pierwszym producentem, pierwszym i najlepszym w tamtym czasie, który miał sprzęt do produkowania, był bardzo kreatywny, wiedział, jak to robić. I ja miałam to szczęście, że trafiłam na niego, a on pokochał moją muzykę, uszanował to, że przyniosłam mu swoje utwory i pozwolił mi, przede wszystkim powiedział mi jedną ważną rzecz, która została ze mną na zawsze. Pamiętaj, że nikt nie napisze dla ciebie lepszych piosenek niż ty sama. Robisz to naprawdę dobrze.
0: To samo powiedział Kasi Kowalskiej.
1: Tak, bo chodziło o to, że obie jesteśmy, myślę, że przetrwałyśmy na rynku, skoro wymieniłeś już Kasię, te 30 lat, bo mniej więcej zaczęłyśmy w tym samym czasie, bo nasza muzyka jest autorska. Po prostu wypływa z nas i to jest coś takiego unikatowego, jak każdego artysty, który sam tworzy. I wydaje mi się, że to jest zawsze taki plus tej sytuacji, jeśli sam tworzysz muzykę, bo to jest tak trochę jak hej, bez Kasi Nosowskiej przestał istnieć. Bo z jakiego powodu? Bo ona była, oni wszyscy są ważni w tym zespole, ale to jej osobowość, teksty, sposób śpiewania, to wszystko było unikatowe i dawało wyraz całemu zespołowi. I tak to jest najczęściej z tego typu artystami, że musi być coś takiego stricte bardzo oryginalnego i autorskiego, żeby miało szansę to przetrwać dłuższy czas. A Grzegorz szanował takich artystów, bo sam takim artystą był i pracowało się z nim naprawdę wspaniale. To był super człowiek.
0: O Grzegorzu Ciechowskim jeszcze dzisiaj na pewno porozmawiamy, ale a propos, rozmawiałem z kilkoma artystami obchodzącymi takie imponujące jubileusze. I zadałem to samo pytanie z dziedziny zdarzeń nieprawdopodobnych. Gdybyś spotkała samą siebie sprzed tych 30 lat, co byś sobie powiedziała? Jaka by była dobra rada dla samej siebie?
1: Nie, wiesz co, dzisiaj patrząc na siebie z perspektywy czasu, to naprawdę powiedziałabym, dałaś radę sobie, dziewczyno. W końcu byłam dziewczyną znikąd tak naprawdę, z małego miasta, urodziłam się w Rzeszowie, wychowałam się w Stalowej Woli. Nie miałam żadnego wsparcia znikąd, ani finansowego, ani, ani psychicznego, ani społecznego, żadnego. Po prostu miałam tylko marzenia i nic więcej. Taka była prawda 30 lat temu. A jednak udało mi się zdobyć wiele nagród muzycznych, miłość ludzi, wydać wiele płyt, zdobyć wiele nagród, wylansować też wiele przebojów i w ogóle pracować w tym zawodzie przez 30 lat, w którym uważam największym sukcesem jest to, że ludzie wciąż kupują bilety na moje koncerty i to jest największe szczęście, jakie mogło mi się zdarzyć. Za to zresztą Państwu z całego serca dziękuję.
0: Co by było, gdyby wycięto twój, bo chciałaś, żeby wycięto twój występ z szansy na sukces, gdyby go faktycznie wycięto?
1: Masz rację. Nie wiem, jakby się potoczyły moje losy, bo jednak dzięki temu, że wygrałam szansę na sukces tą taką już drugi raz, w którym wzięłam udział, to nie mogłabym pojechać do Opola. Jakby się potoczyły moje losy, nie wiem. Zapewne śpiewałabym, bo całe życie robiłam to i to była jedyna rzecz, która przynosiła mi prawdziwą radość, więc nigdy bym z tego nie zrezygnowała. Natomiast czy tak szybko stałabym się popularna, wydała swoją pierwszą płytę i trafiła na Grzegorza Ciechowskiego i nagrała płytę, która dzisiaj jest uważana za kultową, tego nie wiem. Tego już nikt nie wie i się tego nie dowiemy. Więc dobrze, że się stało tak, jak się stało.
0: Dzisiaj oczywiście odrobinę pogdybamy z Justyną Styczkowską. Co by było, gdyby kariera potoczyła się odrobinę inaczej? Gość wspaniały, gość niezwykły. Jedna z najwspanialszych polskich artystek, Justyna Styczkowska, dzisiaj w programie Cała Muzyka. Oczywiście jeszcze się nie rozstajemy.
2: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.

0: Dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje wspaniały gość Justyna Steczkowska, czyli szamanka polskiej sceny. Tak mi się wydaje, że polski muzyczny światek wyglądał przed laty zupełnie inaczej. Nie chcę oczywiście narzekać na to, jak świat wygląda teraz, ale takie mam wrażenie, że wtedy jakoś tak bardziej wszystko chłonęliśmy, przeżywaliśmy intensywniej.
1: Tak, to prawda.
0: Znalazłem niezwykłą historię, że w czasie tworzenia tej płyty ty mieszkałaś przez 3 miesiące z Grzegorzem Ciechowskim i jego ówczesną partnerką w Kazimierzu Dolnym. A on chodził po chleb.
1: A to prawda. Wiesz, bo Grzesiu z Anią byli tacy naprawdę dla mnie niezwykle czuli. Mhm. Ponieważ ja tak przyjechałam z mojego miasta. Nie byłam jeszcze obyta z tym wszystkim, co się dzieje. To wszystko było dla mnie nowe. Wyrwana trochę ze środowiska, w którym żyłam, daleko od rodziny, daleko od swoich przyjaciół, daleko od wszystkiego, jeszcze rozstawałam się z chłopakiem w swoim prywatnym życiu. Więc nie był to dla mnie łatwy czas. I przychodziłam do Grzegorza, który wynajmował dom właśnie z Anią w Kazimierzu Dolnym, w takim ładnym miejscu na górce wśród zieleni. Po czym po pracy wracałam do tego takiego domu za X-u, to był, który chyba tam stoi nawet do dzisiaj, tylko wtedy to była bardzo piękna fasada na zewnątrz, bo to taki stary budynek, ale w środku było bardzo tak surowo, PRL-owsko i miałam tylko takie łóżko i takie biurko i taką jak gdyby pryczę, małe krzesełko. I wiesz, wracałam tam pod wieczór, zostawałam sama ze sobą, a wtedy nie byłam na tym etapie życia, w którym cieszyłam się ze swojego bycia ze sobą, po prostu, że można się cieszyć tym, że jest się ze sobą, można po prostu ze sobą pobyć, tak? Siebie się nauczyć, siebie poznawać powoli w takiej cichej samotności, co jest piękną rzeczą, dzisiaj to rozumiem, ale wtedy potrzebowałam, wiesz, byłam młoda, potrzebowałam rozmów z ludźmi, wsparcia, a to ani telefonów komórkowych, nic takiego nie było, wiesz, po prostu byłeś sam w tym pokoiku na końcu świata, daleko od wszystkiego, więc to nie napawało mnie optymizmem. I Grzesiu to zauważył i zaprosił mnie z Anią do siebie. Słuchaj, bo widzę, że tam ci ciężko w tym domu, więc jak chcesz, możesz zamieszkać z nami, bo to jest jakieś życie, rodzina, tak? I tyle, ja będę pracował, ja po skończonej pracy będę wracał na górę do rodziny, a ty sobie będziesz pracowała dalej

0: Trochę się uśmiechnąłem, widząc, że autorem piosenki w Kazimierzu Dolnym jest Grzegorz Ciechowski, muzyka. Tekst Ewa Omernik.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Kimże jest Ewa Omernik?
1: To się wydało na Fryderykach, jak dziewczyna szamana dostała wszystkie możliwe Fryderyki, które mogła wtedy zdobyć. I właśnie między innymi też za teksty, za autor tekstów. Ewa Omernik. A wcześniej wszyscy zadawali pytania, kim jest Ewa Omernik? Ponieważ te teksty były bardzo dobre, a nikt tej Ewy Omernik nie znał, więc też dziennikarze dopytywali. Wtedy się dużo mówiło o muzyce. Ona była ważną częścią społeczności, bo dzisiaj już tak nie jest. Ale były wywiady, recenzje płyt i to wszystko, tak? Więc kim jest Ewa Omernik? I do mnie z tymi pytaniami, do managementu. A my, Grzesiu, co mówić, co robić, bo to już zaczyna tak eskalować, że w zasadzie ileż można kłamać i mówić, że Ewa Omernik nie chce kontaktu z dziennikarzami, nie chce tego, nie chce tamtego. No i tak, i nagle Fryderyk. I dogadaliśmy się wcześniej, że Grzesiu, jak dostaniemy Fryderyka też w tej dziedzinie, no to, to co robimy? Wysyłasz jakąś Ewę Omernik, co robimy? No i wtedy Grzesiu powiedział, to już tak się wydarzy, no bo tego nie wiedzieliśmy, kto dostanie Fryderyki. Tak się wydarzy, to po prostu wyjdę i powiem, że to ja jestem Ewa Omernik. No i wyszedł i powiedział, że tak, to ja jestem Ewa Omernik. I tak to było wtedy, pamiętam. Wtedy jeszcze Fryderyki były bardzo takim prestiżowym konkursem, absolutnie jedynym pokazywanym w telewizji polskiej. Z tego, co pamiętam, były te pierwsze. Jeszcze statuetka wyglądała inaczej. To był taki Chopin w glanach i w dżinsach. Bardzo fajna była ta statuetka. Potem ona dużo kontrowersji wzbudzała, ale uważam, że była naprawdę fajna, oryginalna. No i tyle. No, taka to była historia.
0: Taka to była historia. Tak. Na tej płycie pojawiła się Karuzela z Madonnami, czyli utwór z repertuaru Ewy Demarczyk. Czy to wtedy się zauroczyłaś Ewą Demarczyk?
1: Nie, dużo wcześniej. Dużo wcześniej. Ja zawsze podziwiałam jej charyzmę i taką wyjątkowość na polskiej scenie. Ona była inna niż wszyscy, a mnie zawsze przyciągała taka aura tajemniczości, czegoś takiego innego niż jest ogólnie w mainstreamie, i zawsze szukałam takich doznań, więc Ewa Marczyk była idealną postacią. Zresztą ona w ogóle wzbudzała dużo takich emocji różnych. Mnie się niesamowicie podobała jej muzyka. Znaczy, muzyka Koniecznego, ale i teksty wspaniałych polskich poetów. Niemniej jednak jej interpretacje zapisały się w historii złotymi literami i są takie są po prostu niepowtarzalne. I ja sięgnęłam po jej repertuar, ponieważ czułam się w obowiązku trochę jako nowe pokolenie, żeby ten przedział polskiej historii muzyki po prostu nie przepadł, a nowe pokolenia jak gdyby nie wracają tak często do tych nagrań, a wróciły między innymi dlatego, że nagrałam płytę Steczkowska-Demarczyk z olbrzymim szacunkiem do oryginału, z wielką taką atencją do tego, co było. Nawet rozmawiałam z panem Koniecznym na ten temat i powiem ci, że ta płyta wyszła naprawdę pięknie. Pięknie. Gra tam Tomek Kukurba, zresztą krakowski muzyk, który gra wspaniale na altówce. Na co dzień członek zespołu Krokę. Graliśmy przy tym, jak wydałam tę płytę, to graliśmy z powodzeniem teatry w całej Polsce i były wyprzedane i to był naprawdę piękny czas. Ja w ogóle bardzo lubię ten koncert, chociaż jest dla mnie emocjonalnie bardzo trudny, a technicznie, kiedy przygotowywałam się do nagrań tej płyty i potem do trasy koncertowej, to powiem ci, że nic nie zajęło mi tak dużo czasu. Ja 10 lat marzyłam o tym, żeby nagrać tę płytę, ale cały czas nie czułam się gotowa do tego. I psychicznie, w takim sensie, żeby w taki bardzo piękny, emocjonalny i głęboki sposób przekazać te teksty publiczności, ale też technicznie cały czas twierdziłam, że jeszcze nie jestem do tego gotowa. Aż przyszedł taki dzień, w którym poczułam moc i taką dojrzałość w sobie, techniczno-emocjonalną, żeby nagrać tę płytę i pojechać w trasę.
0: Justyna Steczkowska dzisiaj w programie Cała Muzyka. O tej niezwykłej płycie za chwilę porozmawiamy nieco więcej.
2: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.

0: Justyna Staszkowska dzisiaj w programie Cała Muzyka. Ja powiem szczerze, jestem pod wielkim wrażeniem rozpiętości twoich zainteresowań muzycznych, no bo chyba nie ma takiej drugiej artystki w naszym kraju, a może nawet i na świecie, która miałaby na koncie tak różne muzyczne dokonania. No bo tak, jest płyta z piosenkami Ewy Dymarczyk, koncerty muzyki filmowej, czy też cygańskie rytmy.
1: Tak.
0: Powiedz mi, skąd skręt w stronę cygańskiego wesela?
1: No przede wszystkim bardzo ci dziękuję za te słowa. Myślę, że bardzo, że tak powiem, nad wyraz, ale miło słyszeć. Niemniej jednak, wiesz co, rzeczywiście akurat ja wybrałam taką drogę w muzyce, żeby być różnorodnym artystą, uczyć się, bo dzięki temu się uczę, to po pierwsze, po drugie rozwijam zdecydowanie, a po drugie nie nudzę się w swojej pracy, bo cały czas mam nowe informacje muzyczne, nowe dźwięki, nową harmonię, więc szukam takich wyzwań. Akurat ta płyta przyszła do mnie, pamiętam, Grzesiu Brzozowicz zadzwonił, że Boban Markowicz ma świetny materiał i chciałby to nagrać ze mną. Mhm. Dlaczego? Nie wiem, czy Grzesiu mu to podsunął, tego już nie pamiętam, bo to było wiele lat temu. Ja przesłuchałam tych piosenek, miały powstać do niej polskie teksty. No i powiem ci, że zakochałam się w tej muzyce. Akurat byłam po płycie Anima, w której zaczęłam opowiadać w ogóle o swoich, jak gdyby nowym rozdziale w moim życiu, czyli bardzo taki ekspansywny był we mnie rozwój samoświadomości, duchowości i jak gdyby szłam tą drogą każdego dnia, starając się być lepszym człowiekiem, bardziej zaangażowanym w swój własny rozwój, bardziej świadomym każdej intencji, słowa i tego, co myślę, co czuję, co mówię, czym emanuję. I byłam tak uniesiona w tym wszystkim. Ta płyta Anima była czymś takim, opowiadała o człowieku w kontekście wszechświata i to było dla mnie super ważne. I nagle przyszła do mnie taka muzyka, która jest taka stricte ziemska, wiesz, taka po prostu krew, zdrady, miłość, taka cygańska królowa, która po prostu żyje pełnią życia, popełnia tysiące błędów, ale jest wolna w tych wszystkich wyborach. Ponosi konsekwencje, ale jest taka naprawdę wielka, kobieca, piękna siła. I ja przerobiłam to na spektakl taki, że to jest od początku do końca powiedziana historia właśnie tej wyzwolonej cyganki, która to ona zarządza tutaj światem, to ona wybiera mężczyzn, to ona tutaj jest jak gdyby gra pierwsze skrzypce. Oczywiście ponosi konsekwencje za te wybory i na samym końcu tego spektaklu po prostu umiera i zalewa się krwią pośród przepięknych dźwięków cygańskiej ballady, ale to naprawdę wybitnie dobry koncert, jeśli ktoś kocha taką muzykę. Jest 16 osób na scenie, świetni muzycy, świetni instrumentaliści, do tego oczywiście super tancerze i to jest taki wielki stół, na którym jest cygańskie wesele i taka aroma symfonika. Naprawdę to jest, uwielbiam grać te koncerty i pamiętam, jak 10 lat temu była premiera tej płyty, wszyscy się świetnie bawiliśmy na koncercie, naprawdę schodziliśmy tak wesoło, było na koncercie, że po koncercie nadal chcieliśmy grać, bo było naprawdę super i publiczność miała takie same wrażenia.
0: Ja sobie tak myślę, że, bo zaglądałem na twojego Facebooka, oczywiście wyjątkową więź masz ze swoimi fanami, no bo tak wygrywają bilety, decydują o okładce płyty. Tak. Masz taki krąg najbliższych fanów?
1: Wiesz, no zawsze mamy te, zawsze są tacy ludzie, którzy jak gdyby po Eurowizji przyszło bardzo dużo młodych ludzi do mnie. Jak gdyby zakochali się w Gai, a co za tym idzie, dołączyli, połączyli się w różne takie społeczności, bo są i animki Justynki, i witchery, i czarodzieje, i nagie Justyny po płycie Naga. Później no powiem ci, że tych frakcji jest dużo. I oni się połączyli ze sobą, stali się taką wielką grupą przyjaciół, wspierają się, co mnie bardzo cieszy i bywają na koncertach całymi jakimiś takimi dużymi grupami, bo oni się spotykają przy okazji, gadają ze sobą, wspierają się w swoich życiowych wyborach i w swojej życiowej drodze, więc tam jest mnóstwo takich pięknych przyjaźni i no wiadomo, są na koncertach, bardzo często ich widzę, bardzo jestem szczęśliwa, jak ich widzę, bo też widzę, ile te koncerty i ta muzyka niesie ze sobą dobrego dla nich. Poza tym wiesz co, gdybyś zobaczył moją szafkę, jest pełna listów od młodych ludzi. Z jednej strony to jest coś pięknego, ponieważ opowiadają, jak moja muzyka ich uleczyła, nie wiem, wyciągnęła z ciężkich sytuacji, wręcz odcięła sznurek. I tak widzę, z jednej strony jestem poruszona tym, że tak mi ufają i że moja muzyka im naprawdę pomaga żyć i gdzieś tam w tych ciężkich chwilach sięgają po nią. A z drugiej strony bardzo mnie martwi to, że jak gdyby psychicznie jesteśmy w takiej średniej bardzo kondycji jako społeczeństwo, szczególnie młodzi ludzie. I że naprawdę my dorośli, nie wiem, my jako społeczeństwo, bo na państwo to bym nie liczyła, musimy spojrzeć na to w bardzo taki poważny sposób, żeby pokazać młodzieży, że jak gdyby energia płynie za uwagą, że każda myśl może stać się materią, żeby naprawdę uważali na to, co oglądają, co wpuszczają do swojej głowy, żeby szukali grup wsparcia, żeby nie czuli się w tym wszystkim samotni, żeby pamiętali, że słowo jest olbrzymią siłą, żeby potrafili zrzucać z siebie ciężkie emocje, nie gromadzili w sobie gniewu, złości, nienawiści, zazdrości, a wiesz, media społecznościowe spowodowały taki obrót informacji i tak nieprawdziwą historię o życiu nas samych, że to zaczyna być po prostu niebezpieczne. Trudno przetłumaczyć ludziom, którzy jeszcze nie są na tyle ukształtowani, żeby rozumieć świat, że świat ten, który trwa 30 sekund, nie jest prawdziwym światem, jest wyrywkiem tego, co najlepsze w danym momencie życia. Tak. Codzienność tak po prostu nie wygląda. I bardzo ciężko przetłumaczyć to komuś, kto żyje, jest w tym problemie, tak? To tak jak powiedział Einstein, jeśli chcesz rozwiązać problem, musisz wyjść i stanąć obok, bo tak to jesteś po prostu w środku czegoś, tak? Więc to trzeba jak gdyby cały czas rozmawiać z nimi. Tak, oni często bywają po prostu zagubieni, bo nie mają wsparcia. I muzyka zawsze pomagała w trudnych chwilach, na przełomie wieków wszystkim. Przecież ta muzyka spowodowała przewroty w wielu miejscach świata. To przecież też nasi artyści, kiedy byliśmy w czasach PRL, doskonale to pamiętasz, przecież to ich piosenki też pchały nas do przodu, pchały nas do tego, żeby mieć odwagę mówić swoim głosem. To zawsze była ważna część życia społeczeństwa. I cieszę się, że moja muzyka też potrafi im pomóc. Jestem z tego dumna i cóż mogę ci powiedzieć, no właśnie Maria Magdalena i cały ten koncert był tego przykładem, że ci ludzie zrzucili z siebie ten ciężar. Wiem, że te wibracje nie trwają wiecznie, chyba że pracujemy nad nimi codziennie, bo to jest, rozwój duchowy jest po prostu codziennością, nie jest czymś objawionym, to jest zwykła codzienność zrzucania z siebie gniewu, zazdrości, nienawiści, wszystkich tych ciężkich emocji, bycia bardziej wdzięcznym, widzenia pozytywnej strony życia i cieszenia się tym, że się tutaj jest przez chwilę na ziemi. Natomiast nie każdy potrafi tak na to spojrzeć, do tego trzeba dojrzeć. A żeby młodzież nam dojrzała, musimy ją podtrzymać za rękę, żeby jak gdyby nie skręcała w jakieś boczne ulice, w których może ich spotkać, na tyle złego, że ciężko będzie to odkręcić. No i tyle, no.
0: Przynajmniej w tym temacie, bo nasze spotkanie z Justyną Staczkowską jeszcze się nie kończy.
2: Radio Złote Przeboje Kolor 90.4 FM.

0: Dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, Justyna Steczkowska. Zaglądaliśmy już na twoje media społecznościowe. No a skoro o Facebooku mowa, to znalazłem tam przepiękny filmik pod tytułem To ja idąca przez życie. Jeżeli nie widzieliście, to ja może szybciutko opiszę. Kobieta idąca po zawieszonej wysoko linie. Tylko czemu ta kobieta idzie w szpilkach?
1: No właśnie, to jest właśnie to. My kobiety, przez to, że wszystko się zmieniło na świecie, tak? I kobiety dostając możliwości wszystkie takie jak równouprawnienie, tak? Cudownie, bo możemy mówić swoim głosem, ale też dostałyśmy w prezencie i spadku wszystko to, co jest dodatkiem do tego, że nie dość, że dbamy o dom, często kobiety zarabiają na dom, to jeszcze do tego robią bardzo wiele rzeczy, ponieważ są wielozadaniowe, są naprawdę wyjątkowymi istotami. Tak twierdzę. Więc są dzielne, są odważne i to właśnie one potrafią przez życie chodzić po linie w szpilkach.
0: Tak.
1: Nie umniejszając absolutnie wam, mężczyznom, którzy jesteście wspaniali. Bez was życie byłoby bez sensu. To jednak nie wyobrażam sobie trochę was idących po linie w szpilkach, a kobiety to potrafią.
0: Czekałem na te słowa.
1: No dzisiaj
0: niezwykła muzyczna podróż w czasoprzestrzeni. Słuchaj, gdybyśmy się cofnęli jeszcze kilka lat, słuchaj, muzyka, która cię ukształtowała, bo ja pamiętam, jak to Kasia Stankiewicz mi opowiadała niedawno, jak pierwszy raz w radiu usłyszała Kate Bush, aż się zatrzymała.
1: Tak.
0: Czy to by się zdarzało na przykład, nie wiem, biec do telewizora, jak, nie wiem, The Final Countdown było? Rzucałaś wszystko i biegłaś, czy nie?
1: Wiesz co, jako dziecko, ponieważ my nie mieliśmy długo bardzo telewizora, bo nie było nas po prostu stać, a potem był czarno-biały telewizor, ale i tak rodzice nie pozwalali nam go oglądać, tylko w niedzielę teleranek. Tata oglądał wieczorem chyba wiadomości, ale też nie pozwalał nam oglądać tych wiadomości. Jak gdyby żyliśmy to trochę tak, wiesz, słuchaliśmy płyt winylowych, bajek, chórów i takich głównie muzyki. Ale pamiętam, jak był taki wielki przebój, to ja byłam dzieckiem, to był Europe chyba. Rozumiesz, i jak słyszałam ten sygnał, gdzieś to wszyscy, do telewizora. No po prostu niesamowite, to był taki hit tamtych czasów. Natomiast na mnie takie wrażenie zrobił Dead Can Dance w czasach, kiedy ja właśnie dojrzewałam, to jak ja usłyszałam pierwszy raz Dead Can Dance, Cotton Twins i pamiętam Swansów, to były takie, Jezu, to były takie, a szczególnie Dead Can Dance i głos Lizzy Gerrard, no po prostu ja nic, tylko siedziałam i słuchałam ciągle tej płyty, non stop. To było coś takiego, to był dla mnie jakby się wszechświat nagle otworzył. Coś wspaniałego.
0: Justyna Steczkowska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Przy okazji twoich ostatnich urodzin napisałaś bardzo ładne zdanie, zacytuję fragment. Nie ma większego mistrzostwa niż opanowanie siebie.
1: To prawda.
0: Czego ci mogę życzyć? Nie tylko oczywiście przy okazji urodzin, ale tak w ogóle na co dzień.
1: Już udało mi się opanować siebie na tyle, że potrafię trzymać te lejce w ryzach i moje ego mną nie zarządza, bo jeśli nawet stara się, to ja już wiem, znam te gierki i potrafię sobie ze sobą poradzić. Co zajęło mi wiele lat do dojścia do takiej sytuacji i rozumienia tych schematów i programów, które mamy wbite. Natomiast wiesz co, gdybyś mi życzył tego, żebym jednak stanęła na scenie w tym musicalu, o którym marzę, to byłabym ci wdzięczna, bo żeby to się wydarzyło, potrzebuję miłości, zaangażowania i takiej prawdziwej pasji wielu ludzi. Sama tego nie uciągnę, bo to jest niemożliwe. Ale od mojej iskierki na pewno może rozpalić się ogień, jeśli zaangażują się w to inni, więc tego mi życzę, proszę.
0: No to tego życzę. Mam nadzieję, że odpowiednie osoby słyszały. Rozmawialiśmy o pracy, porozmawiajmy o czasie wolnym, o wakacjach. Czy my się spotkamy w Chorwacji w tym roku? Bo kiedyś wspominałaś, że uwielbiasz Adriatyk.
1: Na pewno się spotkamy. Pytanie, w którym miasteczku bywasz?
0: W Breli.
1: No widzisz. A ja bardziej w tych okolicach blisko Zadaru najczęściej. Tam mamy taki dom, który wynajmujemy co roku. Mm. Musimy go rok wcześniej zamawiać, bo jest takie obłożenie tak przez całe wakacje, to wiesz pewnie, tak to jak to w Chorwacji. Ale jest o tyle pięknie, że wiesz, dom stoi w morzu, tak jakby z tej linii brzegowej, że schodzę z tarasu prosto do morza i w zasadzie sąsiedzi są sąsiedzi, tylko że nikt sobie nie przeszkadza, bo każdy ma kawał morza dla siebie. Mm. Przepiękne miejsce, gdzie po prostu wszyscy chodzimy w strojach kąpielowych cały dzień, bo nie musimy nigdzie wychodzić, niczego robić. Mamy świetną kuchnię, gotujemy, jeździmy tam z rodziną, z przyjaciółmi. Piękny dom i zawsze się bardzo cieszymy swoim towarzystwem. Jesteśmy 24 godziny ze sobą na dobę i to jest naprawdę wspaniałe towarzystwo, ludzie, których kochamy, znamy, no i przede wszystkim nasze dzieciaki. Więc uwielbiam te wyjazdy raz do roku. W tym roku też się udało wynająć dom, ale już tylko na tydzień, nie na dwa, bo się spóźniliśmy dosłownie parę dni, tak. Ale bardzo lubimy tam być. A tak to jeszcze z rodziną gdzieś się wybieramy, pomyślimy gdzie, więc wakacje zawsze muszą być te dwa wyjazdy, chociaż dwa wyjazdy razem, bo wtedy jesteśmy ze sobą rzeczywiście razem. Wiesz, jak to w domu, to każdy ma coś swojego, gdzieś tu koledzy, koleżanki, to tysiące spraw, a jak jesteśmy wszyscy razem w jednym miejscu, w jednym hotelu czy domu, no to jesteśmy razem, jest super.
0: Jak to ktoś ładnie powiedział, jeżeli twoja praca staje się pasją, to ty nigdy nie będziesz w pracy.
1: To prawda, nie odczuwam tego jako pracy, bo naprawdę kocham koncertować, kreować te wszystkie rzeczy, cieszyć się obecnością fanów i to jest naprawdę piękne. I jak gdyby, pamiętam jak śpiewałam w jednej z piosenek, to było w Alchemii, że Ostropoler artystą był wrażliwym, bo rozumiał sens najmniejszej z ról, że na świecie złym i niesprawiedliwym aktor władcą jest, a widzem król. I ja kiedyś śpiewając tę piosenkę, tak z taką, tak, to tak jakby nagle mi się rozświetliło w głowie, mówię, o Jezu, jakie to jest niezwykle mądre, tak? Że jaka to jest piękna wymiana energii, tak? Że władca stoi przed królem, a król przed władcą, tak? Mm. Jesteśmy równi sobie i czerpiemy od siebie wszystko, co najpiękniejsze, bo publiczność, jeśli przychodzi na twój koncert i szczególnie kiedy zapłaci bilet, to jak gdyby znaczy, że cię lubi, a że cię wspiera w jakiś sposób, a ty stoisz jako niby ten król na scenie, ale przed tobą też siedzi król. Mm. I to jest taka piękna wymiana energii. Ja się staram dla nich, oni dla mnie. To są takie chwile, których w ogóle nic nie jest w stanie zastąpić, jeśli chodzi o pracę. No, przebije to tylko miłość i rodzina, ale już nic innego nie może mnie tak wzruszyć, jak te chwile w moim zawodzie.
0: Powiem szczerze, już tęsknię za naszym następnym spotkaniem. Justyna Staczkowska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, pięknie dziękuję.
1: Dziękuję również.
2: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami.

0: mi przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku. Widzisz, co się odparawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
1: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja.